Koronin FM 104.1. Do

najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: są ranni po przejściu nad Polską burz. Dziś pogoda już spokojniejsza. Hiszpanie zostali piłkarskimi mistrzami świata. Wygrali z Argentyną. Wojna na Bliskim Wschodzie znów podnosi w Polsce ceny paliw, zwłaszcza diesla.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Śląskie, lubelskie i małopolskie. W tych województwach była po południu i wieczorem najtrudniejsza sytuacja związana z burzami. Alerty obowiązywały niemal w całej Polsce. Straż pożarna odnotowała ponad 1500 zgłoszeń. W Targanicach na Podbeskidziu drzewo spadło na bryczkę. 5 osób zostało poszkodowanych. W Bielsku-Białej konar runął na autobus. Drzewo upadło też na jadący samochód. Nikomu nic się nie stało. W Białej Podlaskiej było około 200 podtopień. Woprowcy poinformowali o dwóch łodziach, które się wróciły na jeziorze Żywieckim. Piłkarska reprezentacja Hiszpanii zdobyła Mistrzostwo Świata. W finale pokonała po dogrywce Argentynę 1-0. Gola zdobył w 106 minucie Ferran Torres. Obrońcy tytułu Argentyńczycy przez podstawowe 90 minut nie oddali ani jednego strzału na bramkę Hiszpanów, a ostatnie pół godziny grali w dziesiątkę. Po drugiej żółtej kartce dla Enzo Fernandeza. Finał rozegrano na stadionie East Rutherford pod Nowym Jorkiem. W sobotę mecz o trzecie miejsce. Anglia wygrała z Francją. Po szalonym meczu było 6-4. A następne Mistrzostwa Świata za 4 lata w Hiszpanii, Portugalii i Maroku. Po upalnym piątku i sobocie oraz burzowej niedzieli nad Polskę nadciąga ochłodzenie. W wielu miejscach kraju temperatura nie przekroczy dziś 20 stopni w najcieplejszym momencie dnia. Niespokojnie może być jeszcze w północnej części kraju, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Dorota Pacocha.
2: Miejscami, zwłaszcza na północy kraju, występować będą przelotne opady deszczu oraz burze z gradem i opadami deszczu i z porywami wiatru do około 65 km na godzinę. Największa szansa na utworzenie się burz będzie w pasie od Pomorza Zachodniego po Warmię.
0: Do końca tygodnia temperatury będą mniej więcej na poziomie 20 stopni. Kolejne ocieplenie w weekend. Będzie drożej na stacjach paliw. Jak wskazują eksperci biura Reflex, w zaczynającym się właśnie tygodniu cena diesla może wzrosnąć o kilkadziesiąt groszy i zbliży się do 8 zł za litr. Z kolei średnia cena benzyny 95 może wynieść 7,30. Już w ostatnich dniach, jak podliczyła Urszula Cieślak z biura Reflex,
3: ceny benzyny

0: podwyżki rzędu średnio 24 groszy na litrze, olej napędowy najwięcej o 33 grosze na litrze średnio.
1: Koszty tankowania mocno rosną w reakcji na doniesienia z Bliskiego Wschodu, gdzie doszło do eskalacji konfliktu i wznowienia amerykańsko-irańskich działań militarnych. Teraz o polityce węgierskiej. Tamtejszy nowy rząd pracuje nad reformą konstytucji. Premier Węgier Peter Modzior oświadczył, że poparłby obniżenie wieku uprawniającego do głosowania z 18 do 16 lat. Szef węgierskiego rządu określił, że dzisiejsi nastolatkowie posiadają wystarczającą wiedzę, by współdecydować o przyszłości kraju. Polscy siatkarze wygrali w Chicago z USA 3-0 swój ostatni mecz fazy zasadniczej Ligi Narodów. Podopieczni Nikoli Grbicza już wcześniej zapewnili sobie awans do turnieju finałowego. Na fazę zasadniczą zakończyli na drugim miejscu, ustąpili tylko niepokonanej Japonii. Impreza finałowa zacznie się w Chinach 29 lipca.
2: Konin FM. Pogoda.
1: W większości kraju przelotnie dziś popada. Bez opadów tylko na południowym wschodzie Polski. Miejscami głównie na północy kraju burze. Mamy też zapowiadane ochłodzenie, a więc na termometrach w ciągu dnia od 17 stopni na zachodnim Pomorzu i w rejonach podgórskich do 20 w centrum. Najcieplej 23 na południu.

0: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
2: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Reklama. Konin FM 104.1.

13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Lidl, to się opłaca. Reklama.
1: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: W Warszawie odbył się protest przeciw agresji wobec Ukraińców. Zmiany w programie Czyste Powietrze. Szybciej można dostać dotacje. Ruszają remonty tatrzańskich szlaków na Rysy i Zawrat.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Warszawie przed ambasadą Ukrainy odbył się protest przeciw przemocy wobec Ukraińców i ludzi innych narodowości. Widzimy rosnącą w Polsce falę antyukraińskich nastrojów, mówili uczestnicy demonstracji.
2: Tak pięknie się zaczęło. W lutym w 22 roku, kiedy wybuchła wojna, Polska była tak pięknym, gościnnym, cudownym krajem. Byłam tak dumna, że jestem Polką. Potem wszystko się zaczęło psuć. Zaczęło się, najpierw kremlowska propaganda zaczęła siać jad, potem nienawiść wypełzła na ulicę.
0: Ostatnio doszło do przynajmniej kilku głośnych ataków na Ukraińców mieszkających w Polsce. W Bielsku Białej mężczyzna w autobusie w wulgarny sposób odniósł się do młodych Ukrainek. Został zatrzymany przez policję, usłyszał zarzuty znieważenia trzech osób i naruszenia nietykalności jednej z nich. Co najmniej 6 osób zginęło, a 4 są zaginione wskutek rosyjskiego ataku na cywilny statek. Według ukraińskich władz Rosjanie ostrzelali jednostkę pod banderą Gwinei Bissau płynącą na Morzu Czarnym. Trwają poszukiwania zaginionych. Ukraińskie porty położone nad Morzem Czarnym są regularnie ostrzeliwane przez Rosję, to m.in. szlak eksportu ukraińskiego zboża. Papież Leon XIV jest na urlopie w Castel Gandolfo, powtórzył tam apel o pokój na świecie. Zwracając się do wiernych, zebranych w południe na placu przed Pałacem Apostolskim w podrzymskim miasteczku, papież powiedział, że z niepokojem śledzi to, co dzieje się w różnych krajach rozdzieranych przez wojnę i przemoc.
3: Nie zapominajmy o tych, którzy cierpią i umierają z powodu konfliktów. Do wielkodusznych wysiłków na rzecz pokoju dołączajmy naszą wytrwałą modlitwę.
0: Papież przestrzegł też przed logiką sukcesu i wielkości. Wielka Brytania będzie mieć dzisiaj nowego premiera. Zostanie nim nowy przewodniczący Partii Pracy Andy Burnham. Zastąpi Keira Starmera. Około południa polskiego czasu Starmer wygłosi pożegnalne przemówienie na Downing Street i uda się do Pałacu Buckingham, by złożyć rezygnację na ręce króla Karola III. Od dziś obowiązują zmiany w programie Czyste Powietrze. Można w nim ubiegać się o dotacje na wymianę starych pieców oraz ocieplenie budynku. Najważniejsza zmiana to skrócenie wymaganego okresu posiadania nieruchomości z 3 lat do 1 roku. Szybciej będzie można ubiegać się o dotacje, mówi Dorota Zawadzka-Stępniak, prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
4: Ogłoszenie tego programu dzisiaj jest wynikiem bardzo szerokich konsultacji publicznych. Zgłoszono ponad 1370 uwag dotyczących programu, dotyczących jego funkcjonowania.
0: Podniesiono także o 10% limity wsparcia dla wybranych prac termomodernizacyjnych, takich jak ocieplenie budynku czy wymiana okien i drzwi. Ruszają remonty szlaków na Rysy i Zawrat. Tatrzański Park Narodowy informuje, że trasy pozostaną otwarte, ale turyści muszą się liczyć z czasowym wstrzymaniem ruchu i

0: utrudnieniami podczas prowadzonych prac. Pracownicy TPN-u zalecają turystom zabranie cieplejszej odzieży i przygotowanie się na ewentualny postój na trasie. Termin zakończenia remontów uzależniony będzie od pogody.
1: Konin FM. Pogoda.
2: Około 13-14 stopni w tym momencie mamy w Wielkopolsce. 14 km na godzinę to prędkość wiatru, w porywach 29, czyli dość mocno może dmuchnąć, jak tam chuchnie sobie, to odczujemy. 1015 hektopaskali ciśnienie i to ciśnienie raczej się utrzyma przez większość tego naszego porankowego czasu. W ciągu dnia w Koninie maksymalnie dzisiaj 18 kresek, jutro będzie cieplej 19 i każdego dnia stopniowo będzie leciutko coraz więcej stopni, ale do czwartku mogą pojawiać się opady deszczu.
3: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
4: Dzień dobry w wakacyjny poniedziałek. Po siódmejonowej pracowni, która powstanie w pierwszym LO na Konińskiej Starówce oraz o spacerach po łąkach w Łężynie.

0: Poranin FM.
1: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
2: Miasto Konin rozwija ekoedukację. W pierwszym liceum ogólnokształcącym na Starówce powstanie ekosalka. Pracownia wyposażona zostanie w meble, a także sprzęt multimedialny i komputerowy wraz z oprogramowaniem edukacyjnym z zakresu ekologii oraz przyrody. Zakupione zostaną też pomoce dydaktyczne, mikroskopy badawcze, modele biologiczne, pomoce z zakresu efektywności energetycznej, ochrony powietrza, adaptacji do zmian klimatu, ochrony wody i powietrza, czy też wpływu hałasu na człowieka. Celem tego miejsca będzie podniesienie świadomości ekologicznej oraz budowanie postawy poszanowania przyrody. Ekosalka w pierwszym LO umożliwi kompleksowe, nowoczesne i atrakcyjne prowadzenie zajęć z tematyki ochrony środowiska. Nowa pracownia ma zostać urządzona do końca października.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603-256-728.
2: Zielona, paliwo ze pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
3: Lubisz modę w najlepszym wydaniu i najlepszej cenie? 30 lipca w Koninie wielkie otwarcie second hand, pełne kosze za grosze. Konin, ulica Spółdzielców 4. Odkryj wyjątkowe ubrania oraz atrakcyjne nagrody marki Philips. Second hand. Przyjdź 30 lipca. Konin, ulica Spółdzielców 4. Kaufland.
4: Reklama. Konin FM.
5: Konin FM.
4: Naturalnie, że lokalnie.

0: Wróżka z kalendarza.
1: Dzisiaj 20 dzień lipca. Imieniny obchodzą Czesław i Małgorzata, zatem wszystkiego dobrego dla solenizantów. W kalendarzu dzisiaj Międzynarodowy Dzień Szachów oraz Dzień Księżyca. Czyli z jednej strony spokojne przesuwanie figury po planszy, a z drugiej wyprawa tak daleka, że sama plansza już nie wystarcza. Dlaczego dzisiaj Dzień Księżyca? To będzie w kalendarium właściwym, że się tak wyrażę, a będzie to dotyczyło roku 69 i już myślę, że większość Państwa wie, o co chodzi.
0: Kartka z kalendarza.
1: W 966 roku nad Suwalszczyzną i Podlasiem widoczne było całkowite zaćmienie słońca. Jak na czasy bez prognoz internetu i transmisji na żywo musiał być to widok robiący naprawdę potężne wrażenie, no a wtedy także dość przerażające, bo przecież takim zjawiskom przypisywano niezbyt miłe cechy i niezbyt dobrze one według tamtejszych ówczesnych wierzeń wróżyły na przyszłość. Zawsze to był zły omen, podobnie jak kometa. W 1903 roku w Stanach Zjednoczonych sprzedano pierwszy samochód marki Ford. W 1931 roku w okolicach Lublina przeszła potężna trąba powietrzna. Niszczyła budynki o murach grubych na kilkadziesiąt centymetrów i przewracała załadowane drewniane wagony kolejowe. W 1944 roku pułkownik Klaus von Stauffenberg przeprowadził nieudany zamach bombowy na Adolfa Hitlera w jego kwaterze w Gierłoży koło Kętrzyna. To jest teraz na terenach Polski. Ta kwatera nazywa się Wilczyszaniec. I jeżeli ktoś zamierza tam w okolicach na Mazurach spędzać sobie wakacje, to warto się wybrać, ponieważ te ruiny się zachowały. Są udostępnione jak najbardziej do zwiedzania, są tabliczki, jest opisane, co jest co. Lecimy dalej. W 1961 roku z trzydniową wizytą przybył do Polski Jurij Gagarin, pierwszy człowiek w kosmosie. W 1968 roku oddano do użytku zbiornik wodny w Solinie, największy sztuczny zbiornik w Polsce. W 1969 roku lądownik Apollo 11 z Neilem Armstrongiem i Buzzem Aldrinem wylądował na Księżycu. Człowiek po raz pierwszy dotarł na powierzchnię innego ciała niebieskiego, dlatego trudno o bardziej odpowiednią rocznicę na Dzień Księżyca. I właśnie dlatego mamy dzisiaj Dzień Księżyca, wyjaśniło się na sam koniec.
2: Konin FM.
3: Konin FM.

0: sportowe Konin FM.
1: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Mistrzostwo świata dla Hiszpanii w finale mundialu zespół Luisa de la Fuente pokonał podogrywcę Argentynę 1-0. Obrońcy tytułu atakowali rzadko, przez cały mecz nie oddali żadnego celnego strzału, ale dobrze się bronili. Hiszpania przełamała ten opór dopiero w 106 minucie, a gola na wagę tytułu strzelił Ferran Torres. Ciężko tę radość opisać się słowami, mówi bramkarz Unai Simon. Dopiero to do mnie wszystko powoli dociera. Kiedy to się skończyło? Gdy sędzia użył końcowego gwizdka, nie czułem zupełnie nic. To była po prostu myśl. Zrobiliśmy to, udało się. Myślę, że dopiero gdy zeszły do nas nasze rodziny, zaczęły nam trochę opowiadać o tym, co same przeżywały. Jestem pewien, że kiedy wrócimy do Hiszpanii, zdamy sobie sprawę, jak szalone było to, co osiągnęliśmy. Argentyna zagrała słabe spotkanie, ale trener Lionel Scaloni ze swoich piłkarzy i tak był dumny. Nigdy nie pozwolę sobie na jakąkolwiek krytykę mojego zespołu. Mam dla niego wyłącznie słowa wiecznej wdzięczności. Mam nadzieję, że pewnego dnia uda nam się to powtórzyć i że reprezentacja znów zajdzie na sam szczyt. To, czego dokonał ten zespół, jest niesamowicie trudne. Szkoda, że nie byliśmy dziś w stanie rywalizować na czysto piłkarskich warunkach, no ale cóż, nie mamy poza tym na co narzekać. Hiszpania po raz drugi w historii wywalczyła Mistrzostwo Świata. W kapitalnej formie są nasi siatkarze. Podczas ostatniego turnieju Ligi Narodów w Chicago wygrali pewnie wszystkie mecze. Dziś pokonali gospodarzy 3-0 i z drugiego miejsca awansowali do turnieju finałowego w chińskim Ningbo. Fazę zasadniczą wygrała Japonia, która nie przegrała żadnego z 12 meczów. W ćwierćfinale Polska zagra z Ukrainą, pozostałe pary to Japonia, Chiny, Słowenia, Turcja i Włochy, USA. Belg Remco Evenepoel wygrał 15 etap kolarskiego Tour de France z metą na Plateau de Solazon. Drugi był Słoweniec Tadej Pogacar, który zachował żółtą koszulkę lidera. Po kraksie na 21 km przed metą wycofał się dotychczasowy wicelider Duńczyk Jonas Vingegaard. Włoch Kimi Antonelli umocnił się na pozycji lidera Mistrzostw Świata Formuły 1. Włoski kierowca Mercedesa wygrał na torze Spa-Francorchamps wyścigu Grand Prix Belgii 10. rundę sezonu. Drugi był Monakijczyk Charles Leclerc z Ferrari, a trzeci Holender Max Verstappen z Red Bulla.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie, że...

0: Towarzyszenie Sielanka z Konina zaprasza na letnie spacery po łąkach. Podczas wydarzenia nazwanego Łączy Nas Natura 24 i 24 sierpnia odbędziemy podróż w urokliwe zacisze Łężyna na północy miasta. Poznamy tam świat zielarstwa, bartnictwa, sokolnictwa, fotografii i wyobraźni. W otoczeniu przyrody będziemy uczyć się o sile natury, doświadczać przez dotyk i zapach, rozwijać pasję relacji i wracać do swojego naturalnego rytmu. Przestrzeń natury jest nie do przecenienia, każdy znajdzie w niej swoje miejsce. Udział w takich spacerkach jest bezpłatny, ale trzeba się zgłosić przez profil społecznościowy Stowarzyszenia Sielanka.
1: Tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie pomidory jedyne malinowe, cena przed obniżką 12,99, teraz 4,99 za kilogram, a z kuponem Lidl Plus tylko 2,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Biegnij, Stefan, biegnij!
6: A gdzie mam biec?
5: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
6: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
5: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
6: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
5: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji.

Od 9 do 11 bez energii będą Grójec oraz część Konina, m.in. przy Grójeckiej i Strażackiej, a od 12 do 14 prądu nie będzie w Ruchocinku, czyli całkiem mało tych wyłączeń. Widocznie energetycy korzystają z zasłużonego, co by nie patrzeć, urlopu, bo w tym roku całkiem sporo było tych planowanych odcięć energii, zatem panowie się napracowali i teraz mają prawo, żeby mieć troszeczkę luzu.

0: Amerykanie wysyłają kolejne samoloty na Bliski Wschód. Spodziewana eskalacja. Nawałnice przeszły przez Polskę. Wiatr przewrócił łodzie na Śląsku. W sobotę rusza jarmark dominikański. Od ponad 700 lat przyciąga gości z całej Polski.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Stany Zjednoczone wysyłają na Bliski Wschód kolejne samoloty bojowe. F-16 z Niemiec i F-35 z Wielkiej Brytanii. Na Bliski Wschód lecą też samoloty cysterny. Według New York Times wniosek jest oczywisty. Trump wzmocni ataki na Iran. A Irańczycy poinformowali dziś, że uderzyli w amerykańskie obiekty na Bliskim Wschodzie i że doszło do eksplozji tankowców w cieśninie Ormuz, kluczowej dla światowego transportu ropy. To wszystko winduje cenę ropy. Brent kosztuje teraz 90 dolarów za baryłkę. Drożeją więc paliwa na stacjach. Już zdrożały o kilkadziesiąt groszy, a ma być jeszcze więcej. Według ekspertów za diesla zapłacimy niedługo prawie 8 zł, a za benzynę średnio 7,30. Premier Donald Tusk w ubiegłym tygodniu uciął spekulacje na temat powtórki tzw. programu CPN, czyli nakładania limitów cen. Jak mówi, powtórka byłaby zbyt kosztowna. Budżet państwa nie może sobie na to pozwolić. Ostatnie limity na stacjach kosztowały krajową kasę prawie 5 miliardów złotych. Potężne burze przeszły przez Polskę. Strażacy usuwali powalone drzewa i wypompowywali wodę z zalanych posesji. Najwięcej interwencji było na Śląsku, w Małopolsce i na Lubelszczyźnie, mówi rzecznik prasowy małopolskich strażaków kapitan Hubert Ciepły.
2: Działania strażaków polegały przede wszystkim na usuwaniu powalonych drzew i konarów, zabezpieczaniu uszkodzonych dachów oraz udrażnianiu zablokowanych dróg.
0: Bardzo niebezpieczna sytuacja wydarzyła się na Jeziorze Żywieckim. Silny wiatr przewrócił kilka żaglówek, w tym dwa duże jachty kabinowe. Kilka osób wpadło do wody, na szczęście nikt nie ucierpiał. O włos od tragedii było też w Małopolsce. W Targanicach koło Wadowic drzewo przewróciło się na bryczkę, którą jechało 12 osób. 5 odniosło niegroźne obrażenia. Dziś ma być dużo spokojniej. Synoptycy zapowiadają tylko przelotne deszcze. W Hiszpanii za to pożary lasów i łąk. Ewakuowano mieszkańców 32 miejscowości. Największe zagrożenie jest w środkowej części kraju, w Kastylii, La Mancha i Aragonii, a także w Katalonii, Andaluzji i kraju Basków. Prognozy mówią, że jutro miejscami w Hiszpanii może być 45 stopni. Nic niepokojącego się nie dzieje, zapewnia Orlen. Przez kilka najbliższych dni w rafinerii w Płocku może być widoczny większy niż zwykle płomień na tzw. pochodniach. To normalne po remoncie instalacji. Łuna z płomienia na tych pochodniach bywa dobrze widoczna, zwłaszcza nocą, nawet z odległości kilkudziesięciu kilometrów. Pozostał niecały tydzień do jarmarku świętego Dominika. To będzie 766. jarmark w historii. Impreza, która ściąga do Gdańska gości z całej Polski. W tym roku będzie wyjątkowa, bo mniejsza niż zwykle. Remonty w centrum Gdańska przesuną jarmark o kilka ulic, mówi Dorota Solochewicz, menadżerka jarmarku świętego Dominika.
3: Strefa kolekcjonerów, którą wszyscy uwielbiają, strefa vintage, w tym roku nie na długich ogrodach, tylko na targu węglowym. Zaraz na początku Drogi Królewskiej, to tutaj będzie można się przenieść historycznie w poprzednie lata i kupić najróżniejsze precjoza, antyki, płyty.
0: Ceremonia otwarcia jarmarku dominikańskiego już w najbliższą sobotę.
1: Konin FM. Pogoda.
4: 14-15 stopni w tym momencie mamy w Wielkopolsce na termometrach. Wiatr 15 km na godzinę minimalnie przyspieszył i tak samo podmuchy też są większe. 30 km na godzinę już wynoszą. 1015 hektopaskali bez zmian, jeżeli chodzi o ciśnienie w regionie.

0: regionie. A jeśli chodzi o temperaturę, to w Koninie spodziewajmy się dzisiaj maksymalnie 18 stopni. Jutro będzie cieplej, 19 kresek. Pojutrze, pojutrze ta temperatura będzie wzrastała, z tym, że jutro, pojutrze, pojutrze dzisiaj do czwartku możemy spodziewać się opadów deszczu w regionie.
1: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
2: Już po godzinie 8:00 i proszę Państwa, no mimo wakacji w regionie prowadzone są różne inwestycje, co zresztą widać, słychać i czuć. Za chwilę zajrzę do Koła i do Konina. Następnie o strażakach z okolic Słupcy i Turku, którzy jadą do Austrii reprezentować Polskę na międzynarodowych zawodach. W tej godzinie również o 25-latku, któremu za jazdę po pijaku zabrali samochód. Przed 9:00 z kolei będę zachęcał, by pojechać do Przedcza, bo są tam nowe pomosty.
3: Konin FM.

0: sprawdzamy, jak przebiegają inwestycje, które już trwają w regionie oraz na jakim etapie są przygotowania do tych dopiero planowanych. Na początek koło. Gdzie zabytki w koło? Tamtejszy miejski zakład wodociągów i kanalizacji czeka właśnie na dostawę sprzętu i oprogramowania na potrzeby modernizacji oraz zabezpieczenia infrastruktury. Przyznano na to ponad milionową dotację z Krajowego Planu Odbudowy. Taki zakup przysłużył się poprawie bezpieczeństwa informatycznego, bo wodociągi są w ostatnim czasie jednym z najbardziej narażonych na ataki hakerskie podmiotów, mających duży wpływ na nasze codzienne funkcjonowanie. Z kolei w Konińskim Centrum Kultury trwa wymiana wykładziny i foteli. 436 siedzisk zostało już zdemontowanych. Nowe dofinansuje Polski Instytut Sztuki Filmowej.
1: Konin FM 104.1.
2: Reklama. Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
2: Żurawit, kobiety polecam.

0: Teoria
1: i praktyka.
0: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
1: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Biegnij, Stefan, biegnij!
2: A gdzie mam biec?
1: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
2: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
1: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
2: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
1: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10. Zapraszam.

Od 23 do 6 lipca Wielkopolanie będą reprezentować Polskę podczas Międzynarodowej Olimpiady Pożarniczej w Austrii. Spośród 13 drużyn z naszego kraju aż 8 pochodzi z naszego województwa. Z grona ochotniczych straży pożarnych do Austrii wyjeżdżają 4 ekipy OSP Lądek z powiatu słupeckiego i 2 z OSP Głuchów z powiatu tureckiego. Natomiast zawodowe straże reprezentować będą funkcjonariusze z komend powiatowych PSP z Pleszewa i Turku. Olimpiada pożarnicza organizowana przez Międzynarodowy Komitet Techniczny Prewencji i Zwalczania Pożarów to zawody, które polegają na rywalizacji w widowiskowych konkurencjach sprawnościowych, ćwiczeniu bojowym oraz sztafecie pożarniczej, które to kładą nacisk na precyzję, technikę i współpracę w zespole. Trzymamy kciuki za naszych reprezentantów i życzymy im sukcesów na międzynarodowej arenie.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
4: Wiadomości sportowe Konin FM.
5: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Nie przegrali żadnego meczu, stracili tylko jednego gola. W finale nie pozwolili przeciwnikowi na oddanie choćby jednego celnego strzału. Hiszpania całkowicie zasłużenie wygrała piłkarskie Mistrzostwa Świata. W finale w Nowym Jorku pokonała Argentynę 1-0. Dopiero po dogrywce, po golu Ferrana Torresa w 106 minucie. Byliśmy wyraźnie lepsi, mówi trener Luis de la Fuente. Byliśmy cały czas zdeterminowani, przekonani, że to jest nasz finał. Chcieliśmy go wygrać, mając świadomość, że musimy zminimalizować atuty rywala, których mieli przecież naprawdę wiele, i wyeksponować nasze własne. Uważam, że ten mecz był z naszej strony niemal perfekcyjny. Gdyby nie świetna postawa bramkarza przeciwników, wygralibyśmy znacznie wyżej. Hiszpania po raz drugi sięgnęła po tytuł 16 lat temu, wygrała mundial w RPA. Ten amerykańsko-kanadyjsko-meksykański był rekordowy, choć głównie dlatego, że był największy. Po raz pierwszy na mistrzostwach zagrało aż 48 drużyn. I był to świetny turniej, uważa prezydent FIFA Gianni Infantino. Czuję się świetnie, fantastycznie. Jestem zachwycony i ogromnie usatysfakcjonowany niesamowitym sukcesem tego mundialu. Hiszpania była fantastyczna, w pełni zasłużyła na wygranie Mistrzostwa Świata. Argentyna również zaprezentowała się świetnie. Ale wszyscy, którzy pracowali przy organizacji tego turnieju, a jako prezydent FIFA dbam o to w szczególny sposób, wykonali niezwykłą robotę. Jestem niezmiernie szczęśliwy, ponieważ to, co zrobiliśmy, dało radość milionom ludzi w Ameryce i na całym świecie. Kolejny mundial za 4 lata również zorganizują 3 kraje. Będą to Hiszpania, Portugalia i Maroko. 3-0 z Bułgarią, 3-0 z Brazylią, 3-1 z Francją i 3-0 z USA. Polscy siatkarze z przytupem zakończyli zasadniczą rundę Ligi Narodów. Nasz zespół wygrał w Chicago wszystkie mecze i do ćwierćfinału awansował z drugiego miejsca. W nim Polacy zagrają z Ukrainą. Turniej finałowy w Ningbo rozpocznie się w połowie przyszłego tygodnia. Fin Sami Pajari wygrał rajd Estonii, 9. rundę Mistrzostw Świata WRC. Pajari odniósł pierwsze w karierze zwycięstwo w rajdowych Mistrzostwach Świata. Całe podium było dość niespodziewane, bo drugie miejsce zajął Szwed Oliver Solberg, a na trzeciej pozycji uplasował się Francuz Adrien Formeau. Lider cyklu, Brytyjczyk Elfyn Evans, zajął 6. miejsce. Tymoteusz Abramowski był najszybszy w kategorii WRC 3.
0: Konin FM.
4: Konin FM.
0: Naturalnie.

0: to przestroga, jak przez niebezpieczne zachowanie można stracić auto. Niedawno policjanci z Turku zatrzymali do kontroli drogowej kierującego Volkswagenem. Prowadził go 25-latek. Przeprowadzone badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna znajdował się w stanie nietrzeźwości. W związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa policjanci zatrzymali kierującemu prawo jazdy oraz procesowo zabezpieczyli należący do niego pojazd, który został odholowany na parking strzeżony. Młody mieszkaniec powiatu tureckiego odpowie za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Za takie przestępstwo grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów, świadczenie pieniężne oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami przepadek pojazdu lub jego równowartości.
1: Konin FM. Konin FM.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Lubisz modę w najlepszym wydaniu i najlepszej cenie? 30 lipca w Koninie wielkie otwarcie second hand, pełne kosze za grosze. Konin, ulica Spółdzielców 4. Odkryj wyjątkowe ubrania oraz atrakcyjne nagrody marki Philips. Second hand. Przyjdź 30 lipca. Konin, ulica Spółdzielców 4. Kaufland.
4: Szewc Kaletnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.

0: Mieszkańcy przedwczoraj, sympatycy spędzania czasu nad wodą, doczekali się dwóch nowych pomostów na jeziorze Przedckim. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na tym obszarze zaowocowała nowymi elementami na przedckiej plaży, które jeszcze bardziej zachęcają do aktywności nad jeziorem. Przypomnijmy, że wcześniej do użytku mieszkańców oddano plac zabaw na terenie Parku Zamkowego w Przedczu. Zachęcamy, by odwiedzić to urocze i pełne ciekawych historii miasto w powiecie kolskim.
1: Konin FM.

0: Ukraina otworzy archiwa o Wołyniu. One już są otwarte, mówią eksperci. Kaczyński dał ultimatum Morawieckiemu, proponuje mu łyk zimnej wody. Warto nocą popatrzeć w niebo, zaczyna się sezon spadających gwiazd.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. To decyzja polityczna nie przyniesie przełomu w ustaleniach historyków dotyczących Wołynia. Tak twierdzi historyk z Polskiej Akademii Nauk, profesor Tomasz Stryjek. Naukowiec skomentował ostatnią zapowiedź prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o otwarciu ukraińskich archiwów dotyczących zbrodni na Wołyniu. Problem w tym, że te archiwa w dużej mierze były już otwarte, zauważa profesor Stryjek.
2: Według naszej wiedzy, tych, którzy z nich korzystali, no zostały one, te zasoby, udostępnione, więc trudno teraz się spodziewać, że jeszcze gdzieś coś nowego w sprawach najtrudniejszych polsko-ukraińskich historycznych w tych archiwach jest do znalezienia.
0: Zgodnie z zapowiedzią Zełenskiego dokumenty mają pochodzić ze zbiorów Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Ukraińskiej Służby Wywiadu Zagranicznego. Z satysfakcją i nadzieją przyjmuje słowa i decyzję Wołodymyra Zełenskiego. To komentarz premiera Donalda Tuska po tym, jak ukraiński prezydent zapowiedział przed weekendem ustępstwa w sprawie badania zbrodni na Wołyniu. Oprócz zapowiedzi dotyczących archiwów ma być też więcej zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje. Zełenski poinformował, że przeprowadził naradę dotyczącą polityki Ukrainy wobec Polski. O chwilę oddechu i łyk zimnej wody zaapelował do polityków Prawa i Sprawiedliwości prezes Jarosław Kaczyński. Dodał, że wróg jest w innym miejscu, a widząc tego rodzaju publiczne dyskusje zaciera ręce. To wszystko po tym, jak w połowie tygodnia kierownictwo partii zobowiązało działaczy do wystąpienia ze stowarzyszeń. Chodzi m.in. o Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego i o Po pierwsze Polska Jacka Sasina. Ten ostatni przychylił się do prośby prezesa, z kolei były premier wraz z kilkudziesięcioma parlamentarzystami zamierza w swoim stowarzyszeniu pozostać. Trwa publiczna dyskusja pełna uszczypliwości. Termin na podjęcie decyzji upływa w czwartek. Norweska policja poinformowała, że przyczyną pożaru w mieście Drammen był najprawdopodobniej nieszczęśliwy wypadek albo samozapłon. Strażacy nadal nie ugasili ognia na południu Norwegii, ale podobno pożar nie zagraża już kolejnym budynkom. Ogień pojawił się w piątek po południu w jednym z domów szeregowych. Szybko objął gęsto zabudowane osiedle i pobliski las. Doszczętnie spłonął obszar o powierzchni 80 hektarów. Znajdowało się na nim 100 domów i mieszkań. Uprzedzamy, żeby nikt się nie wystraszył. Od wczoraj do końca lipca żołnierze będą ćwiczyć na Opolszczyźnie, w Opolu, Turawie i Zawadzkiem. Można nagle spotkać w lesie żołnierzy pojedynczo albo w grupach. Będzie też więcej wojskowych pojazdów. Wojewoda apeluje, by ich nie fotografować. Ani pojazdów, ani samych żołnierzy. A już absolutnie nie publikować żadnych tego typu zdjęć w internecie. Wpatrując się w niebo, możemy zobaczyć Perseidy. Zaczął się sezon spadających gwiazd. Rój meteorów będzie widoczny na niebie pod warunkiem dobrej pogody. Najlepiej wybrać się na obserwacje poza miasto, mówi Tomasz Banyś z łódzkiego planetarium EC1.
3: Z dala od zanieczyszczenia światłami miejskimi, a więc im dalej od dużych skupisk cywilizacji, tym lepiej.
0: Niektóre Perseidy widać już dziś, ale kulminacja będzie w nocy z 12 na 13 sierpnia. Wtedy będzie można w ciągu godziny zobaczyć nawet 100 spadających gwiazd.
1: Konin FM. Pogoda.
4: Już 15-16 stopni w Wielkopolsce, mamy średnio, wiatr 15 km na godzinę, w podmuchach dwa razy silniejszy, 31 wynosi. 1015 hektopaskali to ciśnienie w regionie, a jeśli chodzi o to, co w ciągu dnia, to w Koninie spodziewajmy się dzisiaj 18 kresek, jutro będzie 19, pojutrze i popojutrze i pojutrze cieplej będzie codziennie lekko, ta temperatura wzrastała, w weekend przyszły ma być właśnie tak koło 25-26, czyli przyjemnie. Natomiast jeszcze do czwartku możemy spodziewać się w naszym regionie opadów deszczu przylotnych.
5: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
6: Witam w poniedziałek. Po dziewiątej o remontach zabytków, które sfinansuje samorząd województwa. Potem o prozdrowotnym spotkaniu Konińskiej Rady Kobiet, które odbędzie się w tym tygodniu na

0: FM. Budzimy
1: wschodnią Wielkopolskę. 78 wielkopolskich zabytków otrzyma od samorządu województwa środki na remonty i konserwacje. Łącznie na ten cel przeznaczonych zostanie 2,5 miliona złotych. Dzięki dofinansowaniu możliwe będzie prowadzenie prac, które pomogą zachować wielkopolskie dziedzictwo kulturowe dla kolejnych pokoleń. To m.in. kościół świętego Sebastiana z 1557 roku w Kłodawie, który doczeka się odnowienia malowideł na ścianie zachodniej nawy. To także XIX-wieczny kościół pod wezwaniem świętego Jakuba Apostoła we Wrzącej Wielkiej, przy którym kontynuowane będą prace renowacyjne elewacji. Wsparcie trafi także do kościoła w Osieku Wielkim, do świątyni w Borysławicach Kościelnych, Sadlnie, czy do kościoła ewangelicko-augsburskiego w Turku, gdzie wyremontowana zostanie wieża świątyni. Ponadto w Rzychlinie w gminie Stare Miasto będą prowadzone prace konserwatorskie grobowca na cmentarzu parafii ewangelicko-reformowanej.

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
2: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
3: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
4: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
5: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
6: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.

0: Budzimy wschodnią Wielkopolskę.
1: Konińska Rada Kobiet zaprasza na pierwsze z 5 spotkań w ramach projektu Warsztaty Międzypokoleniowe dla Kobiet. To już w niedzielę. Podczas spotkania doświadczona fizjoterapeutka Katarzyna Stefaniak pokaże, jak zadbać o zdrowy, prosty kręgosłup i stawy oraz nauczy prostych ćwiczeń, które będzie można wykonywać samodzielnie w domu. W programie ćwiczenia poprawiające sprawność i mobilność, praktyczne wskazówki dotyczące dbania o kręgosłup, wspólna aktywność przy muzyce, integracja kobiet w różnym wieku, dobra atmosfera i wzajemna motywacja. Warto zabrać ze sobą karimatę. Spotkanie odbędzie się 26 lipca od 15 do 17 na bulwarze Nadwarciańskim.
0: Konin FM.

0: Konin FM. Wiadomości sportowe Konin FM.
1: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Hiszpania po raz drugi w historii piłkarskim mistrzem świata. W finale Mundialu mistrzowie Europy pokonali 1-0 broniących tytułu Argentyńczyków. Gola na wagę tytułu dopiero w dogrywce strzelił Ferran Torres. Rozstrzygnięcia długo nie było, bo Argentyna skutecznie się broniła kosztem gry w ataku, który w tym meczu właściwie nie istniał. A my graliśmy swoje, mówi obrońca Pedro Porro. To niesamowite. Chodzi o to, że gonisz od małego za marzeniem. Prawdę mówiąc, wcieliłem dzisiaj w życie słowa, które mój dziadek powiedział mi parę dni temu. Przywieź puchar do domu, wnuczku. Tak mi powiedział. Sam nie wiem, co teraz myśleć. Nie mogę się doczekać, aż stąd wyjdę i do niego zadzwonię. Hiszpania nie przegrała na turnieju żadnego meczu i straciła ledwie jedną bramkę. To zasługa ciężkiej pracy całego zespołu, mówi bramkarz Unai Simon. Gdyby wszystkie rękawice, w których grałem podczas tego mundialu, potrafiły mówić, powiedziałyby pewnie, że nie miała aż tak dużo roboty, w przeciwieństwie do rękawic niektórych innych bramkarzy. Ale pomogły mi też zachować czyste konto w 7 meczach, jeśli się nie mylę. Pod tym względem to statystyki, które z biegiem czasu bardzo trudno będzie pobić. Ale też muszę powiedzieć, że jestem wdzięczny całej drużynie za utrzymanie tak wysokiego poziomu w defensywie. Unai Simon został wybrany najlepszym bramkarzem turnieju. Najlepszym graczem został hiszpański pomocnik Rodri, a królem strzelców z 10 golami Kylian Mbappé. Coraz lepsza forma polskich siatkarzy. Po niemrawym początku Ligi Narodów nasz zespół już w bardzo mocnym składzie poleciał do Chicago na ostatni turniej i pewnie wygrał wszystkie 4 mecze z Bułgarią, Brazylią, Francją i USA, tracąc w nich ledwie jednego seta. Dzięki temu Polacy z drugiego miejsca awansowali do ćwierćfinału Ligi Narodów. W nim zagrają z Ukrainą, a finałowy turniej rozpocznie się 29 lipca w chińskim Ningbo. Tadej Pogacar z dużą przewagą prowadzi po drugim tygodniu Tour de France. Do tego stracił najgroźniejszego rywala. Duńczyk Jonas Vingegaard ucierpiał wczoraj w Kraksie na 15 etapie i wycofał się z dalszej rywalizacji. Teraz wiceliderem jest Belg Remco Evenepoel, który wczoraj był pierwszy. Na mecie minimalnie wyprzedził Pogacara i Isaka del Toro. W klasyfikacji generalnej Słoweniec ma 5 minut przewagi nad Evenepoelem.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Naturalnie, że...

0: Dobre wieści z gminy Krzemów. Są pieniądze na remont wieży widokowej na Złotej Górze. Radni wprowadzili do budżetu gminy 118 tysięcy złotych pomocy z samorządu województwa wielkopolskiego. Dzięki nowej dotacji budżet przeznaczony na modernizację wieży wynosi łącznie 274 tysiące, ponieważ gmina już wcześniej zabezpieczyła część pieniędzy na takie oto zadanie. Do połowy sierpnia ma zostać wyłoniony wykonawca, który zajmie się modernizacją wieży. Przypomnijmy, że jest ona zamknięta dla zwiedzających od marca ubiegłego roku. Stało się to po ekspertyzie, która wykazała pojawiające się grzyby i szkodniki na drewnianych elementach konstrukcji.
1: Tunin FM.
2: Reklama. Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
2: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/.

0: tanie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
1: Biegnij, Stefan, biegnij!
2: A gdzie mam biec?
1: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
2: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
1: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
2: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
1: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin.

Kleczewska Malta pokaże swoją najmocniejszą stronę. Już 25 lipca po raz pierwszy w historii odbędą się tam zawody strongmanów. Ogromne ciężary, potężna siła, charakter i widowisko, którego nie da się opowiedzieć. To trzeba zobaczyć na własne oczy. Zapraszamy w sobotę do Kleczewa. A już za chwilę zapraszam na wiadomości Konin FM. Ale zanim to mam jeszcze bardzo ważny komunikat. Jutro, mili Państwo, ale także i pojutrze prowadzone będą ogólnopolskie ćwiczenia z zakresu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach uderzeniami z powietrza. W ramach tych ćwiczeń zostanie sprawdzony obieg informacji wraz z głośnym uruchomieniem syren alarmowych. Ten sygnał akustyczny, modulowany, tak zwany oraz ciągły, trwający 3 minuty. W trakcie ćwiczeń przewiduje się kilkukrotne uruchomienie systemu ostrzegania i alarmowania wojsk oraz ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza. Spokojnie, to będą tylko ćwiczenia, nie trzeba zbiegać do piwnicy.

0: Fiesta w Hiszpanii. Hiszpanie piłkarskimi mistrzami świata. Przed ukraińską ambasadą odbył się protest przeciw agresji wobec Ukraińców. Dar Młodzieży kończy postój w Bostonie. W sierpniu wróci do Gdyni.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Hiszpania świętuje, jej piłkarska reprezentacja zdobyła Mistrzostwo Świata. W finale mundialu wygrała z Argentyną 1-0. Zaraz po ostatnim gwizdku w Nowym Jorku zaczęło się świętowanie. Nie da się tego opisać. To coś pozaziemskiego. Ponad światem to niesamowite. O mój Boże, ale jestem szczęśliwy. Nie macie pojęcia. Hiszpania, jej tiki-taka. Mój Boże, to piękne. Hiszpanie byli niewątpliwie dużo lepsi w finale, choć wygrali dopiero w dogrywce. W 106 minucie gola strzelił Ferran Torres. Argentyna zawiodła, tylko się broniła i brutalnie faulowała. Niewidoczny w finale był Leo Messi. Argentyńskie media przyznają, Hiszpania była lepsza, ale mimo porażki dziękują swojej drużynie, szczególnie Leo Messiemu, dla którego był to prawdopodobnie ostatni mundial. Na następnym będzie mieć 43 lata. Argentyna nie miała paliwa, ostatni taniec Messiego zakończył się łzami, pisze dziennik Clarín. Dziękujemy, Leo, sprawiłeś nam już ogromną radość. To z kolei dziennik La Nación. W Warszawie przed ambasadą Ukrainy odbył się wczoraj protest przeciw przemocy wobec Ukraińców i ludzi innych narodowości. Uczestnicy protestu pod hasłem Sąsiad sąsiadowi sąsiadem przynieśli flagi Polski i Ukrainy. Zapewniali też o swojej solidarności wobec Ukraińców.
2: Obok mnie stoi mój syn. Nie chcę, żeby musiał żyć w strachu. Niedługo się ożeni, będzie miał dzieci, moje wnuki. Nie chcę, żeby oni też żyły w strachu. Bo strach nigdy nie zatrzymuje się na jednej grupie. Zaczyna zatruwać całe społeczeństwo. Chcę Polskę, w której sąsiad sąsiadowi nie jest przeszkodą, tylko sąsiadem.
0: Widzimy rosnącą w Polsce falę antyukraińskich nastrojów, mówili uczestnicy demonstracji. Policja rozbiła gang zajmujący się bezprawną windykacją długów. Czterej mężczyźni działali z pozoru legalnie, ale faktycznie wymuszali spłaty wierzytelności, uporczywie nękali swoje ofiary i grozili ich rodzinom. Zostali już tymczasowo aresztowani. Śledztwo prowadzi prokuratura w Częstochowie. Wszystkie wagony towarowe, które po piątkowym wykolejeniu pociągu pozostawały na torach w pobliżu Wierchomli w Małopolsce, zostały już odholowane. To umożliwiło rozpoczęcie prac przy naprawie torowiska, mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
3: Dopiero po tym, jak tory zostaną naprawione, a trzeba zaznaczyć, że w dwóch miejscach są poważnie uszkodzone, będziemy mogli wprowadzić maszynę od strony piwnicznej.
0: Chodzi o specjalistyczny dźwig szynowy, który wyciągnie wagony z rzeki Poprad. Ruch pociągów na odcinku Nowy Sącz - Krynica Zdrój jest nadal wstrzymany. Kursują za to autobusy zastępcze. Fregata szkolna Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Dar Młodzieży kończy postój w Bostonie. Rusza w kierunku Wielkiej Brytanii. To ostatni etap amerykańskiej wyprawy jednostki, podczas której żaglowiec reprezentował Polskę w obchodach 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. Kapitan przekonuje, że kondycja załogi jest dobra i że wszelkie problemy techniczne zostały rozwiązane. Do macierzystego portu w Gdyni Dar Młodzieży powinien wpłynąć 24 sierpnia.
1: A co w regionie?
4: Spartak Konin, najstarszy klub piłkarski w naszym mieście, zaprasza dziś i jutro o 18.30 na otwarte treningi. Dla wszystkich, którzy chcą dołączyć do drużyny, wystarczy pojawić się w tych terminach na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Łężyńskiej. Ale to nie koniec. Spartak czeka nie tylko na dorosłych, bo także na dzieci. Jeśli wasza pociecha kocha ruch, śmiało może zostać wychowankiem tego klubu w MKS-ie Spartak Konin. Dzieci mogą bowiem rozwijać swoje umiejętności, zdobywać pewność siebie i trenować w dobrej atmosferze. Czeka na nich wykwalifikowana kadra trenerska, turnieje, obozy i mnóstwo sportowych emocji oraz rozwój poprzez zabawę, a treningi dostosowane są do dzieci w różnych grupach wiekowych. W celu zapisania dziecka na szkolenia piłkarskie należy skontaktować się z klubem Spartak Konin telefonicznie, by umówić młodego zawodnika na tydzień bezpłatnych treningów.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Przyszło chłodzenie na Pomorzu Zachodnim, najchłodniej do 19 stopni w najcieplejszym momencie dnia. W pozostałej części kraju około 20 albo minimalnie powyżej. W centrum 22 stopnie, na południu 23. Na niebie częściowe zachmurzenie, może trochę popadać z tych chmur, raczej przelotnie.
1: Konin FM.

0: kuchni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
1: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
2: W niedzielę handlowe również.
3: Jazda! Jazda! Lewo! Jazda! Patrz na prawo i jedź! Turbo Szkoła Jazdy. Wszystkie kategorie. Prawo jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób. Kursy okresowe. Kursy na wózki widłowe HDS. Turbo promocje. Turbo szkoleniowcy. Turbo Szkoła Jazdy. Konin Poznańska 47. 500 076 890.
4: Biegnij, Stefan, biegnij!
5: A gdzie mam biec?
4: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
5: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
4: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
5: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
4: Centrum Meblowe MBS z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10. Zaprasza.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Reklama.
9: Konin FM. Naturalnie

0: 50 zł na kupon za każde wydane 450.
1: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Reklama. Wiadomości Konin FM.
3: 24-26 lipca. W tych dniach w Licheniu odbędą się kolejne ogólnopolskie spotkania trzeźwościowe. Wydarzenie za każdym razem przyciąga nawet kilka tysięcy osób.
4: Zaprosiliśmy tutaj wielu specjalistów, wielu terapeutów i psychologów. Rozpoczyna się wszystko 24 o 15, potem o 16 konferencja na temat bądź darem dla innych. Takie jest hasło tegorocznych spotkań trzeźwościowych. W sobotę główny dzień, kiedy będzie możliwość rozmów bezpłatnych z specjalistami, psychologami od godziny 10 aż do godziny 16 będą rozmowy. Dużo będzie meetingów, spotkań, ponad 17 meetingów na różne problemy związane z naszym życiem. Uzależnień jest coraz więcej, więc tych spotkań jest coraz więcej, meetingów również. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą się zapoznać z tą tematyką, nie tylko osoby uzależnione, ale też rodziny i przyjaciół.
3: Mówi ksiądz Jarosław Chybza, dyrektor Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym. Przypomnijmy, że na terenie sanktuarium na co dzień można skorzystać ze wsparcia profesjonalistów w kwestii wychodzenia z nałogów, a w spotkaniach trzeźwościowych biorą udział osoby zmagające się z różnymi uzależnieniami, od alkoholizmu poprzez narkotyki, nikotynizm, na hazardzie kończąc. W wakacje w szczególny sposób wielkopolskie szpitale apelują o oddawanie krwi. Nie zawsze trzeba wybrać się na taką akcję od rana. W tym tygodniu w piątek krew będzie można oddać po południu na parkingu Ferio w Starym Mieście w godzinach od 16 do 19. Z takiego ułatwienia można korzystać tam co dwa tygodnie. A jeśli ktoś woli urwać się z pracy, to polecamy wizytę w punkcie stacjonarnym mieszczącym się w szpitalu przy ulicy Wyszyńskiego w Koninie lub udział w dopołudniowych akcjach terenowych. I tak na przykład dziś taka akcja odbywa się w Dzierawach, w Świetlicy Wiejskiej. Pojutrze odbędzie się w budynku przychodni przyszpitalnej w Słupcy, a w czwartek w sali domu parafialnego przy Kolskiej Farze i w sobotę jeszcze w Gminnym Ośrodku Sportu w Wilczynie.
2: Konin FM.
5: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.

0: FM. Reklama.
1: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
2: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
3: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Bonjour. W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
6: Lidl, to się opłaca.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.
9: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Ropa najdroższa od dawna, a to podnosi ceny paliw. Sanepid zwiększył liczbę kontroli w wakacyjnych kurortach. Polska utrzymała 36. miejsce w najnowszym piłkarskim rankingu FIFA, a liderem nowi mistrzowie świata – Hiszpanie.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ceny paliw na stacjach wyraźnie wzrosły, a będą jeszcze rosnąć. Ropa na światowych rynkach jest najdroższa od miesiąca. Z powodu wymiany ciosów między USA a Iranem baryłka Brent kosztuje dzisiaj $90. To zapewne nie koniec, mówi analityk portalu ePetrol Jacek Bogucki.
2: Niestety obawiam się, że jeżeli konflikt będzie nam się dalej rozwijał w tym tempie, czy dalej będą działania o takim rozmachu militarnym prowadzone, no to niestety te $100 jest zupełnie prawdopodobnym scenariuszem.
0: W obliczu takich możliwych wzrostów na giełdach ceny paliw na poziomie 8 zł za litr są już na horyzoncie. Sanepid zwiększa liczbę kontroli w wakacyjnych kurortach, szczególnie w lokalach sezonowych. Najczęstsze nieprawidłowości dotyczą higieny i złego postępowania z żywnością, mówi rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Waszczewski.
3: Popularne budki z lodami, budki z fast foodem, tam na pewno będziemy częściej. W miejscowościach wypoczynkowych sprawdzamy dużo częściej punkty te tak zwane tymczasowe. Te kontrole cały czas trwają, one są dosyć intensywne.
0: W przypadku zauważenia nieprawidłowości możemy zgłaszać je za pośrednictwem aplikacji mObywatel albo w portalu eSanepid. Prorosyjski patostreamer z Trójmiasta Paweł N. stanął dziś przed sądem. W Gdańsku zaczął się proces. Paweł N. odpowie za 14 przestępstw skierowanych głównie przeciwko imigrantom i uchodźcom z Ukrainy. Chodzi m.in. o zniszczenie zabytku, zniszczenie flagi państwowej, naruszenie nietykalności osobistej, nie tylko, mówi prokurator Agnieszka Kotłowska.
4: Jak również działania związane ze znieważeniem na tle narodowościowym i też stosowania przemocy na tym tle.
0: Równolegle toczy się przeciwko niemu śledztwo w sprawie przemocy wobec żony. Z tego powodu mężczyzna został aresztowany. Poznańska policja prowadzi śledztwo w sprawie 60-letniego mężczyzny, który został pobity po tym, gdy stanął w obronie chłopca z Ukrainy. Policjanci przesłuchali już świadków. Dzisiaj dostaną zapis z monitoringu z tramwaju, gdzie doszło do pobicia. Rozkwit firm związanych ze sztuczną inteligencją. Każdego dnia w Polsce powstają 34 takie firmy. W samym tylko pierwszym półroczu liczba tego typu biznesów wzrosła o 6 tysięcy, czyli o prawie połowę. Pisze dziś o tym dziennik Rzeczpospolita. Wielka Brytania będzie mieć nowego premiera. Zostanie nim dzisiaj Andy Burnham, dotychczasowy burmistrz Manchesteru. Prosto z Wielkiej Brytanii Tomasz Orchowski.
5: Król Północy, jak nazywany jest Burnham, zostanie 59. premierem Zjednoczonego Królestwa i 7. w ciągu zaledwie 10 lat. Około południa polskiego czasu odchodzący szef rządu Keir Starmer wygłosi pożegnalne przemówienie na Downing Street i uda się do pałacu Buckingham, by złożyć rezygnację na ręce króla. Niedługo później pojawi się tam Burnham, by uzyskać od monarchy formalną zgodę na utworzenie rządu. Wczesnym popołudniem wygłosi przemówienie na Downing Street. Ma też zobowiązać się do zapewnienia większej politycznej stabilności.
0: Jeszcze sport. Polska utrzymała 36. miejsce w najnowszym rankingu piłkarskim FIFA. Jesteśmy wyżej niż nasi rywale w nadchodzącej Lidze Narodów. Szwecja, Rumunia i Bośnia i Hercegowina. Nowym liderem została Hiszpania. Zepchnęła na drugie miejsce Argentynę, a więc wszystko się zgadza. Nowy mistrz świata wyprzedził ustępującego.
1: A co w regionie?
6: Chory na gruźlicę Staś przybywa do domu starszego brata. Ich spotkanie wyznacza śmierć. Staś, choć umierający, pragnie w ostatniej fazie życia cieszyć się każdą chwilą. Jego brat, Bolesław, choć fizycznie zdrowy, pogrąża się w coraz głębszej żałobie po stracie żony. A Staś nawiązuje romans z wiejską dziewczyną. Gra na pianinie, skoczne melodie, stara się przeżyć najpiękniej każdą godzinę życia. Tymczasem Bolesław zatraca się w depresji, znęca się nad córką, odrzuca wszelkie radości i chce nie tylko cierpieć, ale też oczekuje, by cierpieli inni. I o tym jest film Andrzeja Wajdy pod tytułem Brzezina. W tym tygodniu, w sobotę, w konińskim kinie Oscars o 20.30 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Wajda Rewizje. Będzie to

0: kolejny zrekonstruowany cyfrowo film tego reżysera. Cały cykl, podczas którego co miesiąc pokazywana jest inna legendarna produkcja, potrwa do końca roku.
1: Konin FM. Pogoda.
2: Zachmurzenie dzisiaj częściowe, miejscami może popadać, raczej przelotnie. Burze, jeśli już gdzieś wystąpią, to zupełnie wyjątkowo. Chłodniej niż ostatnio, 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, w centrum około 20, może minimalnie więcej. Najcieplej na południu Polski 23.

0: Konin FM.
1: Reklama.
2: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
3: Biegnij, Stefan, biegnij!
4: A gdzie mam biec?
3: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
4: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
3: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
4: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
3: Centrum Meblowe MBS z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałtarejwy 10. Zaprasza.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
6: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od środy za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej.
7: Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Lubisz modę w najlepszym wydaniu i najlepszej cenie? 30 lipca w Koninie wielkie otwarcie second hand, pełne kosze za grosze. Konin, ulica Spółdzielców 4. Odkryj wyjątkowe ubrania oraz atrakcyjne nagrody marki Philips. Second hand. Przyjdź 30 lipca. Konin, ulica Spółdzielców 4. Kaufland.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
1: Reklama.
11: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Naturalnie, że lokalna reklama.
1: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
2: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
3: Wiadomości. Konin FM.
4: 24-26 lipca. W tych dniach w Lichaniu odbędą się kolejne ogólnopolskie spotkania trzeźwościowe. Wydarzenie za każdym razem przyciąga nawet kilka tysięcy osób.
5: Zaprosiliśmy tutaj wielu specjalistów, wielu terapeutów i psychologów. Rozpoczyna się wszystko 24 o 15, potem o 16 konferencja na temat bądź darem dla innych. Takie jest hasło tegorocznych spotkań trzeźwościowych. W sobotę główny dzień, kiedy będzie możliwość rozmów bezpłatnych z specjalistami, psychologami od godziny 10 aż do godziny 16 będą rozmowy. Dużo będzie meetingów, spotkań, ponad 17 meetingów na różne problemy związane z naszym życiem. Uzależnień jest coraz więcej, więc tych spotkań jest coraz więcej, meetingów również. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą się zapoznać z tą tematyką, nie tylko osoby uzależnione, ale też rodziny i przyjaciół.
4: Mówi ksiądz Jarosław Chybza, dyrektor Lichańskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym. Przypomnijmy, że na terenie sanktuarium na co dzień można skorzystać ze wsparcia profesjonalistów w kwestii wychodzenia z nałogów, a w spotkaniach trzeźwościowych biorą udział osoby zmagające się z różnymi uzależnieniami, od alkoholizmu poprzez narkotyki, nikotynizm, na hazardzie kończąc. W wakacje w szczególny sposób wielkopolskie szpitale apelują o oddawanie krwi. Nie zawsze trzeba wybrać się na taką akcję od rana. W tym tygodniu w piątek krew będzie można oddać po południu na parkingu Ferio w Starym Mieście w godzinach od 16 do 19. Z takiego ułatwienia można korzystać tam co dwa tygodnie. A jeśli ktoś woli urwać się z pracy, to polecamy wizytę w punkcie stacjonarnym mieszczącym się w szpitalu przy ulicy Wyszyńskiego w Koninie lub udział w dopołudniowych akcjach terenowych. I tak na przykład dziś taka akcja odbywa się w Dzierawach w Świetlicy Wiejskiej, pojutrze odbędzie się w budynku przychodni przyszpitalnej w Słupcy, a w czwartek w sali domu parafialnego przy Kolskiej Farze i w sobotę jeszcze w Gminnym Ośrodku Sportu w Wilczynie.
0: Konin FM.
1: Konin FM.
0: Naturalnie, że...

0: Kolejny dzień z burzami, tym razem głównie na północy kraju. W Poznaniu poszukiwania sprawców pobicia mężczyzny, który bronił nastolatka z Ukrainy. Zajrzymy też do piłkarskiego rankingu FIFA. Po mundialu są pewne zmiany.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Uwaga na burze na północy kraju. Właśnie zaczęły obowiązywać alerty pierwszego stopnia w trzech regionach. Chodzi o Pomorze, Pomorze Zachodnie i większość województwa warmińsko-mazurskiego. Ostrzeżenia są w większości powiatów ważne do nocy. Wyładowaniom będą towarzyszyły silne podmuchy wiatru do 70 km na godzinę. Możliwe też ulewy, a miejscami także grad. Przypomnę, że tylko wczoraj Straż Pożarna zanotowała ponad

0: i poziom opadów. Jak podała agencja The Canadian Press, w całej Kanadzie jest obecnie prawie 1000 pożarów lasów. Policja w Poznaniu szuka sprawców pobicia 60-latka, który stanął w obronie pochodzącego z Ukrainy nastolatka. Funkcjonariusze zabezpieczyli monitoring z przystanku tramwajowego, na którym doszło w piątek do tego ataku. Wcześniej niewielka grupka mężczyzn zaczepiała nastolatka w komunikacji miejskiej, a 60-latek próbował ich uspokoić. Awantura przeniosła się na ulicę Kurpińskiego, mówi Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji.
1: Napastnicy stali się agresywni. Jeden z tych mężczyzn zaatakował 60-latka, uderzył go kilkakrotnie w twarz, a także uderzył kilkakrotnie z kolana. Ten mężczyzna upadł, jakaś kobieta rozdzieliła tych mężczyzn.
0: Sprawcy uciekli, a starszy mężczyzna trafił do szpitala. Tuż po ataku cierpiał na zaniki pamięci. Na komisariat zgłosił się wraz z żoną dopiero następnego dnia w sobotę. Ważne dla korzystających ze stołecznego metra. Stacja Wawrzyszew została tymczasowo wyłączona z funkcjonowania. Na tory wpadł bowiem pusty wózek dziecięcy. Na miejscu wciąż mogą pracować strażacy, a pociągi kursują tylko na odcinku Kabaty-Słodowiec. Nasza piłkarska reprezentacja utrzymała 36. lokatę w rankingu FIFA. Pozycję lidera odzyskała Hiszpania po finałowym zwycięstwie w mundialu nad Argentyną 1-0, która z kolei, przypomnę, do tej pory prowadziła w rankingu, a która, Argentyna dla przypomnienia, właśnie spadła na drugie miejsce. Podium zamyka Francja, która przegrała walkę o trzecie miejsce w mundialu z Anglią, a sama Anglia zajmuje w rankingu FIFA obecnie 4. miejsce.
2: A co w regionie?
3: To przestroga, jak przez niebezpieczne zachowanie można stracić auto. Niedawno policjanci z Turku zatrzymali do kontroli drogowej kierującego Volkswagenem. Prowadził go 25-latek. Przeprowadzone badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna znajdował się w stanie nietrzeźwości w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa. Policjanci zatrzymali kierującemu prawo jazdy oraz procesowo zabezpieczyli należący do niego pojazd, który został odholowany na parking strzeżony. Młody mieszkaniec z powiatu tureckiego odpowie za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Za takie przestępstwo grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów, świadczenie pieniężne oraz, zgodnie z obowiązującymi przepisami, przepadek pojazdu lub jego równowartości. Alkohol i kierownica to śmiertelnie niebezpieczne połączenie, podkreśla turkowska policja.
2: Konin FM. Pogoda.
0: Chłodny lipcowy poniedziałek. Na północnym wschodzie w rejonach podgórskich miejscami maksymalnie tylko 17 stopni. W centrum około 20, na południu 23. Spodziewajcie się deszczu. Na północy możliwe burze, do tego silny wiatr. Sucho tylko na południowym wschodzie.

0: Toruń FM. Reklama.
1: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu. Wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
2: Szkoła Jazdy Turbo organizuje kursy ADR, które pozwolą Ci zapoznać się w szczegółowy sposób z zasadami przewozu materiałów niebezpiecznych. Na szkolenie zapraszamy kierowców chcących podjąć pracę związaną z transportem takich towarów. Ilość miejsc ograniczona. Telefon 500 076 890. Konin Poznańska 47.
3: Biegnij, Stefan, biegnij!
4: A gdzie mam biec?
3: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
4: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
3: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
4: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
3: Centrum Meblowe MBS z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10. Zaprasza.
5: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Radio Lokalnie. Wiadomości Konin FM.
1: Sprawdzamy, jak przebiegają inwestycje, które już trwają w regionie oraz na jakim etapie są przygotowania do tych dopiero planowanych. Na początek koło. Tamtejszy Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji czeka właśnie na dostawę sprzętu i oprogramowania na potrzeby modernizacji oraz zabezpieczenia infrastruktury. Przyznano na to ponad milionową dotację z Krajowego Planu Odbudowy. Taki zakup przysłuży się poprawie bezpieczeństwa informatycznego, bo wodociągi w ostatnim czasie są jednym z najbardziej narażonych na ataki hakerskie podmiotów, mających duży wpływ na nasze codzienne funkcjonowanie. Z kolei w Konińskim Centrum Kultury trwa wymiana wykładziny i foteli. 436 siedzisk zostało już zdemontowanych. Nowe dofinansuje Polski Instytut Sztuki Filmowej. A Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej nie poddaje się w staraniach o to, by to rząd sfinansował kolejny odwiert geotermalny na Wyspie Pociejewo. Niedawno przeprowadzono badania sejsmiczne, które określiły, gdzie należy wiercić. Kilka dni temu w Ministerstwie Energii w Warszawie przedstawiciele MPC-u mówili o konieczności wykonania kolejnych odwiertów niezbędnych do poprawienia efektów zatłaczania, a tym samym do osiągnięcia zadeklarowanych wydajności ostatnio uruchomionych ciepłowni geotermalnych w Kole, Sieradzu i Koninie. Stowarzyszenie Sielanka z Konina zaprasza na letnie spacery po łąkach. Podczas wydarzenia nazwanego Łączy nas natura 24 lipca i 24 sierpnia odbędziemy podróż w urokliwe zacisze Łężyna na północy miasta. Poznamy tam świat zielarstwa, bartnictwa, sokolnictwa, fotografii i wyobraźni. W otoczeniu przyrody będziemy uczyć się o sile natury, doświadczać przez dotyk i zapach, rozwijać pasje, relacje i wracać do swojego naturalnego rytmu. Przestrzeń natury jest nie do przecenienia. Każdy znajdzie w niej swoje miejsce. Udział w takich spacerach jest bezpłatny, ale trzeba się zgłosić przez profil społecznościowy Stowarzyszenia Sielanka.
0: Konin FM.
2: Konin FM.
0: Naturalnie.

0: Nowe MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603-256-728.
1: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Reklama.
8: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: sponsorze lokalnie. Reklama.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji.
3: Jak tak, to Allegro.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie.
3: Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach.
4: Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.
6: Za chwilę o ważnych zmianach w programie Czyste Powietrze. Potem wakacje w gorącej i słonecznej Grecji pod znakiem suszy. Będzie też najlepsza orkiestra marszowa na świecie, rodem z Tczewa.
7: Wiadomości Konin FM.
6: Marcin Krzemiński. Łatwiej i więcej pieniędzy. Od dziś zmiany w programie Czyste Powietrze. To odpowiedź na coraz mniejsze zainteresowanie Polaków i spadającą liczbę składanych wniosków. I tak zasada 3 lat odchodzi do lamusa. O dofinansowanie będą mogli starać się właściciele domów, którzy nabyli nieruchomość już rok temu. Co ważne, będą mogli ubiegać się o wyższe dofinansowanie niż do tej pory. Mówi Robert Gajda, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.
8: O 10% podnosimy kwoty choćby na stolarkę okienną, drzwiową, jak również na usługi ocieplenia budynków.
6: Dodatkowo uczestnicy programu będą mieli o 2 miesiące więcej czasu na przeprowadzenie remontów objętych zaliczką. Odroczony do 21 września proces pato streamera Pawła N. To z powodu rezygnacji obrońcy oskarżonego. Adwokat powołał się na utratę zaufania do klienta. Proces 44-latka miał ruszyć dziś przed Sądem Okręgowym w Gdańsku. Pato streamer

0: z pustymi kranami. Szymon Kępka.
1: Najtrudniejsza sytuacja jest teraz na wyspie Astypalea, to między Rodos a Santorini na Morzu Egejskim. Tam woda jest racjonowana turystom w butelkach. Trudna sytuacja dotyczy również popularnych kierunków wakacyjnych jak Mykonos i Santorini. Co ma zrobić polski turysta, jeśli w czasie wakacji w greckim hotelu nie ma wody? Odpowiada ekspert do spraw turystyki Marek Kamiński.
2: Karta frankfurcka mówi, że z tytułu na przykład poszczególnych elementów niezgodności jest ileś procent, które klient może żądać rekompensaty. No i woda, oczywiście brak wody jest też w sposób znaczny ujęta. Procentowa odszkodowawczość i tutaj oczywiście klient ma prawo z tego żądać, wręcz pismo, reklamację.
1: Alert dotyczący braku w dostawach wody dotyczy 7 greckich wysp.
0: Problemy z dostępnością słodkiej wody w kurortach dotyczą także m.in. wysp Kanaryjskich, Ibizy, Borneo i bałtyckiej Gotlandii. Polska ma najlepszą orkiestrę marszową na świecie. Harcerska Orkiestra Dentyst Czewa przywiozła z Meksyku tytuł Mistrza Świata w kategorii Concert Open.
3: Pierwsze miejsce na takich mistrzostwach to jest ogromny szok, no i szczęście.
4: Graliśmy 3 utwory, Rosroy, Neptun na Wiśle i The Incredibles.
0: Mówią tczewscy artyści, ich orkiestra była też druga w konkursie Parad, a Jakub Librecht został okrzyknięty najlepszym trębaczem mistrzostw.
5: A co w regionie?
6: Miasto Konin rozwija ekoedukację. W pierwszym liceum ogólnokształcącym na Starówce powstanie ekosalka. Samorząd otrzymał na nią dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Pracownia wyposażona zostanie w meble, a także sprzęt multimedialny i komputerowy wraz z oprogramowaniem edukacyjnym z zakresu ekologii i przyrody. Zakupione zostaną też pomoce dydaktyczne, mikroskopy badawcze, modele biologiczne, pomoce z zakresu efektywności energetycznej, ochrony powietrza, adaptacji do zmian klimatu, ochrony wody i powietrza, czy też wpływu hałasu na człowieka. Celem tego miejsca będzie podniesienie świadomości ekologicznej oraz budowanie postawy poszanowania przyrody. Ekosalka w pierwszym LO umożliwi kompleksowe, nowoczesne i atrakcyjne prowadzenie zajęć z tematyki ochrony środowiska. Nowa pracownia ma zostać urządzona do końca października.
5: Konin FM. Pogoda.
0: Pochmurno, wszędzie może padać, na północy możliwe burze, do tego silny wiatr, sucho tylko na południowym wschodzie. Na termometrach maksymalnie tylko 17 stopni na północnym wschodzie, w centrum około 20, na południu 23.
7: Konin FM. It's the worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall.

0: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
1: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
2: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U puszystej pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
4: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18, w soboty od 9 do 14.
5: W niedziele handlowe również.

0: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
1: Biegnij, Stefan, biegnij!
2: A gdzie mam biec?
1: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
2: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
1: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
2: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
1: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10. Zaprasza.
3: Lubisz modę w najlepszym wydaniu i najlepszej cenie? 30 lipca w Koninie wielkie otwarcie second hand, pełne kosze za grosze. Konin, ulica Spółdzielców 4. Odkryj wyjątkowe ubrania oraz atrakcyjne nagrody marki Philips. Second hand. Przyjdź 30 lipca. Konin, ulica Spółdzielców 4. Kaufland.
4: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: lokalnie.
1: Reklama.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon,
3: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkob.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
1: Reklama.
0: Wiadomości Konin FM.
7: Od 23 do 26 lipca Wielkopolanie będą reprezentować Polskę podczas Międzynarodowej Olimpiady Pożarniczej CTIF w Austrii. Spośród 13 drużyn z naszego kraju aż 8 pochodzi z naszego województwa. Z grona ochotniczych straży pożarnych do Austrii wyjeżdżają 4 ekipy OSP Lądek z powiatu słupeckiego i 2 z OSP Głuchów z powiatu tureckiego. Natomiast zawodowe straże reprezentować będą funkcjonariusze z komend powiatowych PSP z Pleszewa i Turku. To efekt znakomitych wyników osiągniętych podczas ubiegłorocznych zawodów krajowych. Olimpiada Pożarnicza CTIF organizowana przez Międzynarodowy Komitet Techniczny Prewencji i Zwalczania Pożarów to zawody, które polegają na rywalizacji w widowiskowych konkurencjach sprawnościowych, ćwiczeniu bojowym oraz sztafecie pożarniczej, które kładą nacisk na precyzję, technikę i współpracę w zespole. Trzymamy kciuki za naszych reprezentantów i życzymy im sukcesów na międzynarodowej arenie. Mieszkańcy Przedcza oraz sympatycy spędzania czasu nad wodą doczekali się dwóch nowych pomostów na jeziorze Przedeckim. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na tym terenie zaowocowała nowymi elementami na przedeckiej plaży, które jeszcze bardziej zachęcają do aktywności nad jeziorem. Przypomnijmy, że wcześniej do użytku mieszkańców oddano plac zabaw na terenie Parku Zamkowego w Przedczu. Zachęcamy, by odwiedzić to urocze i pełne ciekawych historii miasto w powiecie kolskim.
0: Konin FM.
3: Konin FM.
0: Naturalnie, że...

0: praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon.
0: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
0: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 15 do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
5: Reklama.
6: Zamknięte kąpieliska, kontrole sanepidu, za chwilę wakacje w kurortach. Politycy PiS domagają się obniżek VAT-u na paliwa. Będzie też radość i smutek po finale piłkarskiego mundialu.
7: Wiadomości Konin FM.
6: Marcin Krzemiński. Burze możliwe na północy kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia będą obowiązywały na ogół do późnych godzin wieczornych na Pomorzu Zachodnim, Pomorzu oraz w większości województwa warmińsko-mazurskiego. Dodam, że w nocy i jutro do wczesnego popołudnia nad morzem w pasie od Ustki po wybrzeże może też bardzo mocno wiać, do 80 km na godzinę. Nie najlepsza pogoda wpływa na wypoczynek nad morzem. Na 66 już kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje aktualnie zakaz kąpieli, między innymi ze względu na właśnie silny wiatr, burze i wysokie fale. Kąpać nie można się między innymi w Świnoujściu, Międzyzdrojach czy też Ustce. Sanepid tymczasem zwiększa liczbę kontroli w wakacyjnych kurortach. Najczęściej nieprawidłowości dotyczą higieny i złego postępowania z żywnością, mówi rzecznik Głównego Inspektoratu Sanitarnego Marek Waszczewski.
8: Popularne budki z lodami, budki z fast foodem, tam na pewno będziemy częściej. W miejscowościach wypoczynkowych sprawdzamy dużo częściej punkty te tak zwane tymczasowe. Te kontrole cały czas trwają, one są dosyć intensywne.
6: W przypadku zauważenia nieprawidłowości można je zgłaszać za pośrednictwem aplikacji mObywatel lub portalu e-Sanepid. Uwaga, jutro w całej Polsce zawyją syreny. To w ramach ogólnopolskiego ćwiczenia służb Alarm 26. Akcja rozpocznie się o 7 rano, zakończy o 19. Służby nie ujawniają, o jakiej dokładnie porze będą uruchamiane sygnały. Apelują, żeby podczas ćwiczeń dźwięk syren przyjąć ze spokojem i powstrzymać się od reakcji. Politycy PiS domagają się obniżek podatku VAT na paliwa.

0: Polscy kibice od wczoraj hucznie świętują zdobycie piłkarskiego Mistrzostwa Świata. Smutek z kolei wśród Argentyńczyków, którzy wczoraj przegrali, a którzy liczyli na obronę mistrzowskiego tytułu.
1: Nie mogę przestać płakać. Nigdy nie sądziłem, że cała nasza kadra trenerska znajdzie się w tym miejscu. Aby kontynuować, potrzeba wielu rzeczy. Przede wszystkim trzeba zacząć od nowa, ponownie zbudować taką drużynę, co będzie bardzo trudne do odtworzenia. A to boli mnie i moją duszę.
0: Mówił, nie mogąc powstrzymać łez, selekcjoner Argentyny Lionel Scaloni. Dodam, że to były prawdopodobnie ostatnie Mistrzostwa Świata dla mega gwiazdy Argentyny, czyli Leo Messiego.
2: A co w regionie?
3: 78 wielkopolskich zabytków otrzyma od samorządu województwa środki na remonty i konserwacje. Łącznie na ten cel przeznaczonych zostanie 2,5 miliona złotych. Dzięki dofinansowaniu możliwe będzie prowadzenie prac, które pomogą zachować wielkopolskie dziedzictwo kulturowe dla kolejnych pokoleń. To m.in. kościół świętego Sebastiana z 1557 roku w Kłodawie, który doczeka się odnowienia malowideł na ścianie zachodniej nawy. To także XIX-wieczny kościół pod wezwaniem świętego Jakuba Apostoła we Wrzące i Wielkiej, przy którym kontynuowane będą prace renowacyjne elewacji. W Graboszewie koło Strzałkowa zaplanowano prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu świętego Izydora w bocznej kaplicy kościoła świętej Małgorzaty z 1650 roku. Wsparcie trafi także do kościoła w Osieku Wielkim, do świątyni w Borysławicach Kościelnych, w Sadlnie czy do kościoła ewangelicko-augsburskiego w Turku, gdzie wyremontowana zostanie wieża świątyni. Ponadto w Żychlinie w gminie Stare Miasto będą prowadzone prace konserwatorskie grobowca na cmentarzu parafii ewangelicko-reformowanej.
2: Konin FM. Pogoda.
0: Maksymalnie 23 stopnie, to na południowym wschodzie, tam też nie powinno padać. Deszczowo w większości regionów, na północy może też zagrzmieć. Na północnym wschodzie najchłodniej dziś, bo tam tylko do 17 stopni.

0: jazdy dla dorosłych i dla młodych. Kursy kwalifikacyjne na przewóz rzeczy i osób, kursy okresowe, kursy na wózki widłowe HDS, turbo promocje, turbo szkoleniowcy, turbo szkoła jazdy, Konin Poznańska 47, 500 076 890.
1: Biegnij, Stefan, biegnij!
2: A gdzie mam biec?
1: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
2: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
1: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
2: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
1: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10. Zaprasza.
3: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład karkówka wieprzowa, cena przed obniżką 18,49. Teraz 35% taniej. 11,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca. Reklama.
5: Konin FM.

0: najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Dobre wieści z gminy Krzymów. Są pieniądze na remont wieży widokowej na Złotej Górze. Radni wprowadzili do budżetu gminy 118 tysięcy złotych pomocy z samorządu województwa wielkopolskiego dzięki nowej dotacji. Pula przeznaczona na modernizację wieży wynosi łącznie 274 tysiące, ponieważ gmina już wcześniej zabezpieczyła część pieniędzy na takie zadanie. Do połowy sierpnia ma zostać wyłoniony wykonawca, który zajmie się modernizacją obiektu. Przypomnijmy, że wieża została zamknięta dla zwiedzających w marcu ubiegłego roku. Stało się to po ekspertyzie, która wykazała pojawiające się grzyby i szkodniki na drewnianych elementach konstrukcji. Konińska Rada Kobiet zaprasza na pierwsze z 5 spotkań w ramach projektu Warsztaty Międzypokoleniowe dla Kobiet, finansowanego z puli Wielkopolska Wiara. To już w niedzielę. Podczas spotkania doświadczona fizjoterapeutka Katarzyna Stefaniak pokaże, jak zadbać o zdrowy kręgosłup i stawy oraz nauczy prostych ćwiczeń, które będzie można wykonywać samodzielnie w domu. W programie ćwiczenia poprawiające sprawność i mobilność, praktyczne wskazówki dotyczące dbania o kręgosłup, wspólna aktywność przy muzyce, integracja kobiet w różnym wieku, dobra atmosfera i wzajemna motywacja. Warto zabrać ze sobą karimatę. Spotkanie odbędzie się 26 lipca w godzinach 15-17 na Bulwarze Nadwarciańskim. Obowiązują zapisy, szczegóły na profilu społecznościowym Konińskiej Rady Kobiet.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie.

0: FM. Reklama.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś papier ksero 500 arkuszy 43% taniej. Tylko 8,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,99 za opakowanie.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
5: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już od

0: Akcja trwa od 22 do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
5: Co kupiłaś?
4: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
5: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
6: Żurawid. Kobiety polecają kobietom. Tom
7: reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Zatrucie pokarmowe w Toruniu i okolicach. Są nowe informacje. Wielka Brytania ma nowego premiera, 7 w ciągu 10 lat. A w Polsce prezydent liderem zaufania.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. To prawdopodobnie pracownik firmy cateringowej odpowiada za masowe zatrucie pokarmowe w Toruniu i okolicznych gminach. 67 osób miało lub nadal ma objawy zakażenia bakterią salmonelli. To dzieci ze żłobka w Toruniu, Łysomicach, przedszkola w Grębocinie oraz podopieczni domu seniora w Toruniu. W szpitalu jest jedna osoba dorosła i troje dzieci. Agnieszka Wynarska.
2: Bakterie salmonelli wykryto u jednego z pracowników firmy cateringowej, który został już odsunięty od pracy, mówi Łukasz Betański z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy.
3: Bakterie są wydalane skałem osoby chorej lub bezobjawowego nosiciela. Do zakażenia może dojść wskutek niedokładnego mycia rąk po skorzystaniu z toalety i przeniesieniu bakterii na przygotowywane posiłki lub bezpośrednio na inną osobę.
2: Zakażenie bakteriami salmonella powoduje ostrą biegunkę, wymioty i gorączkę. Zazwyczaj objawy utrzymują się przez kilka dni i ustępują samoistnie, ale zakażenie może być niebezpieczne dla małych dzieci oraz osób starszych. Nosicielem bakterii nie jest się przez całe życie. U większości osób jest ona wydalana z organizmu w ciągu kilku tygodni.
0: Mieszkanie z powiatu wrocławskiego odpowie za groźby wobec ministra spraw wewnętrznych i administracji. Krzysztof D. miał w sieci umieszczać wpisy, w których groził Marcinowi Kierwińskiemu i jego rodzinie. Trafił już do aresztu. Podczas przeszukania policjanci znaleźli również w jego mieszkaniu narkotyki i maczetę. Za kierowanie groźb pozbawienia życia mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia, a za przestępstwo narkotykowe do 10. Kolejarze zakończyli wymianę uszkodzonych podkładów na odcinku linii kolejowej w pobliżu Wierchomli, gdzie w piątek wykoleił się pociąg towarowy. Niektóre z jego wagonów wpadły do przepływającej obok rzeki Poprad. Obecnie robotnicy uzupełniają tłuczeń i wymieniają szyny. Prace mają się zakończyć w nocy, co oznacza, że jutro wróci ruch pociągów pasażerskich i towarowych na odcinku Nowy Sącz-Krynica-Zdrój. Okoliczności wykolejenia pociągu wyjaśnia Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych. Andy Burnham został 59.

0: trzeciej rundzie kwalifikacyjnej Ligi Europy zmierzą się z utytułowanym szkockim klubem Rangers FC. Losowanie par tej fazy rozgrywek odbyło się dziś w siedzibie UEFA w szwajcarskim Nyonie. Jaga podejmie szkocki zespół w Białymstoku 6 sierpnia, a rewanż zagra na wyjeździe 13.
1: A co w regionie?
2: Poseł Prawa i Sprawiedliwości znów narzeka na zastój rozwoju naszego regionu.
3: Jesteśmy w Koninie, mieście, gdzie lawinowo rośnie bezrobocie. A to dlatego, że Donald Tusk, rząd koalicji 13 grudnia, nie chce rozwoju tego regionu. Zniszczyli projekt budowy elektrowni atomowej w Koninie, zniszczyli projekt wodny, zniszczyli projekt budowy kolei na linii Konin-Turyn. Niszczą wszystko, a Konin i region koniński upadł.
2: Mówił niedawno w Koninie poseł PiSu Ryszard Bartosik. Według premiera Donalda Tuska wybór lokalizacji drugiej państwowej elektrowni atomowej zostanie dokonany za 2 lata w oparciu o obiektywne argumenty techniczne i finansowe. Jeśli chodzi o kwestię przepompowywania nadmiaru wody z Warty do wyrobiska po odkrywce Jóźwin 2B, ta sprawa ciągnie się już od kilku lat. Wody Polskie są na etapie modernizacji infrastruktury na śluzach w ciągu kanału Warta-Gopło. Wciąż jednak nie ma jasnych decyzji, czy będzie zgoda na przerzut wody do dawnej odkrywki kopalni węgla brunatnego Konin. Z kolei w kwestii kolei z Konina do Turku sprawa jest na tę chwilę przesądzona, torów nie będzie, ale po wakacjach mają ruszyć połączenia hybrydowe, czyli autobusy zgrane z rozkładem jazdy pociągów. I choć każda z tych trzech kwestii ma szansę na optymistyczny finał, to w każdym z tych przypadków nie można nie zauważyć, że oczekiwanie na rozwiązanie problemów trwa zbyt długo.
1: Konin FM. Pogoda.
4: Chłodniejszy tydzień w pogodzie. Temperatura w tym tygodniu do piątku nie powinna przekraczać 20-21 stopni. Cieplej według prognoz ma dopiero zacząć robić się w okolicach weekendu. Do tego podczas tego tygodnia nie powinno też zabraknąć opadów deszczu. Deszczowe momenty będą przeplatać się z tymi słonecznymi. Chłodne mają być również noce. O poranku w tym tygodniu możemy mieć taką sytuację, że temperatura będzie nawet niższa niż plus 10 stopni. Witam ponownie, witam po godzinie 15. Wojtek Maciejewski, dzień dobry, mówię zapraszając na wspólnie spędzony czas, wspólnie spędzony tydzień w programie Popołudnie w dobrym rytmie. Lipiec trwa, miesiąc wakacyjny, ale jak słyszeliśmy przed momentem, wiele na to wskazuje, że ten tydzień będzie chłodniejszym tygodniem. Kto ma urlop w tym tygodniu? No to średnio trafił, jeśli chciał na przykład spędzać czas na świeżym powietrzu i korzystać z pięknego słońca i temperatury wakacyjnej w okolicach 30 stopni. Za chwilę drogowe informacje.
1: Konin FM.

Witajcie wszyscy, którzy w drodze teraz przez Konin próbujecie przejechać, mimo tego, że wakacje. No niestety, mamy drogowe problemy, drogowe trudności. Korki w kilku miejscach występują, na przykład na Zakładowej, na Paderewskiego, Przemysłowej, Kleczewskiej. Zakorkowana oczywiście w stronę Nowego Konina nowa przeprawa. Pamiętajcie o robotach drogowych na drugiej przeprawie przez Wartę, na trasie warszawskiej, na Starych Mostach. Roboty drogowe występują teraz na przykład w naszym subregionie w miejscowości Władimiru, we wojewódzka trasa numer 264. Tam ruch wahadłowy spotkacie. Gdzie jeszcze drogowe utrudnienia? O tym na pewno na naszej antenie usłyszycie po godzinie 16. Teraz bezpiecznej drogi, bezpiecznej podróży życzę tym wszystkim, którzy w drodze.

0: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
1: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
2: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin, Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
3: Lubisz modę w najlepszym wydaniu i najlepszej cenie? 30 lipca w Koninie wielkie otwarcie second hand, pełne kosze za grosze. Konin, ulica Spółdzielców 4. Odkryj wyjątkowe ubrania oraz atrakcyjne nagrody marki Philips. Second hand. Przyjdź 30 lipca. Konin, ulica Spółdzielców.

poniedziałkowe, wakacyjne moje spotkanie z wami, program Popołudnie w dobrym rytmie. Nie może zabraknąć informacji z naszego subregionu w tym programie, a tutaj duże zmiany, jeśli chodzi o kursowanie linii numer 54 od 1 sierpnia. Informuje o tym Miejski Zakład Komunikacji, bowiem od 1 sierpnia bieżącego roku autobusy linii numer 54 będą dodatkowo obsługiwały przystanek przy galerii nad jeziorem. Wjazd na teren galerii będzie realizowany w godzinach funkcjonowania centrum handlowego, co ma ułatwić mieszkańcom dojazd na zakupy oraz znajdujących się tam punktów usługowych. Dodatkowo linia numer 54 od 1 sierpnia w niedziele handlowe również będzie podjeżdżać pod teren galerii.

0: FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Sprawdzamy, jak przebiegają inwestycje, które już trwają w regionie oraz na jakim etapie są przygotowania do tych dopiero planowanych. Na początek koło. Tamtejszy Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji czeka właśnie na dostawę sprzętu i oprogramowania na potrzeby modernizacji oraz zabezpieczenia infrastruktury. Przyznano na to ponad milionową dotację z Krajowego Planu Odbudowy. Taki zakup przysłuży się poprawie bezpieczeństwa informatycznego, bo wodociągi w ostatnim czasie są jednym z najbardziej narażonych na ataki hakerskie podmiotów, mających duży wpływ na nasze codzienne funkcjonowanie. Z kolei w Konińskim Centrum Kultury trwa wymiana wykładziny i foteli. 436 siedzisk zostało już zdemontowanych. Nowe dofinansuje Polski Instytut Sztuki Filmowej. A Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej nie poddaje się w staraniach o to, by to rząd sfinansował kolejny odwiert geotermalny na Wyspie Pociejewo. Niedawno przeprowadzono badania sejsmiczne, które określiły, gdzie należy wiercić. Kilka dni temu w Ministerstwie Energii w Warszawie przedstawiciele MPC-u mówili o konieczności wykonania kolejnych odwiertów niezbędnych do poprawienia efektów zatłaczania, a tym samym do osiągnięcia zadeklarowanych wydajności ostatnio uruchomionych ciepłowni geotermalnych w Kole, Sieradzu i Koninie. Kleczewska Malta pokaże swoją najmocniejszą stronę już 25 lipca. Po raz pierwszy w historii odbędą się tam zawody strongmanów. Ogromne ciężary, potężna siła, charakter i widowisko, którego nie da się opowiedzieć, to trzeba zobaczyć na własne oczy, ale podczas tej imprezy spotkają się tak naprawdę dwa rodzaje mocy. Siła mięśni i siła nowoczesnej technologii. Będzie tam bowiem obecna także popularna ostatnio marka samochodów. Zapraszamy w sobotę do Kleczewa. Konin lubi książki, to następny z małych projektów konińskiego budżetu obywatelskiego, na który będzie można głosować we wrześniu. Zakłada on realizację co najmniej 12 wydarzeń literackich dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży w formie spotkań autorskich z popularnymi pisarzami, a także warsztatów. Spotkania mogą się odbywać w różnych miejscach, również jeśli pozwoli na to pogoda pod gołym niebem, konieczne jest tylko dobre nagłośnienie. Jeden z warsztatów mógłby być poświęcony kreatywnemu pisaniu. Konin lubi książki to projekt, który przez 10 lat był organizowany dzięki środkom z konińskiego budżetu obywatelskiego i zaangażowaniu społeczności czytelniczej. Jest to inicjatywa promująca czytelnictwo wśród mieszkanek i mieszkańców Konina, ze szczególną uwagą podchodząc do czytelniczej edukacji dzieci i młodzieży.
1: Konin FM.
0: Konin FM.
1: Naturalnie, że lokalnie.

0: Na naszej antenie często informujemy o robotach drogowych prowadzonych na terenie naszego subregionu. Jeśli roboty są prowadzone, to w końcu muszą się zakończyć. I taki odbiór techniczny remontowanej drogi miał miejsce w Głodnie na terenie gminy Krzymów. Koszt realizacji zadania to 340 tysięcy złotych. Na remontowanym odcinku wylany został asfalt i wykonane pobocze. Wykonawca zadbał o nowy przepust pod drogą i dwa miejsca do mijania. Inwestycja została odebrana bez uwag, zgodnie z założoną dokumentacją, co na pewno wszystkich cieszy. Czy ucieszą kolejne informacje, które będę miał do przekazania? To jeszcze zostawię w tajemnicy. Będą to na pewno informacje przed godziną 16 związane z naszymi finansami.
1: Konin FM. Konin FM.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Biegnij, Stefan, biegnij!
2: A gdzie mam biec?
1: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
2: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
1: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
2: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
1: Centrum Meblowe MBS z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10. Zaprasza.
3: Reklama.
4: Konin FM.

0: Zaczynajmy. Konin FM.
1: Kilka minut temu zadawałem pytanie, czy gospodarcze wiadomości, które pojawią się na naszej antenie przed 16, ucieszą naszych słuchaczy. Już teraz wiem, że pewnie zadowolą i ucieszą tych, którzy mają zagmiar wygrać duże pieniądze, bowiem rośnie kumulacja w Lotto. W kolejnym losowaniu, tym, które miało miejsce w sobotę, żaden z graczy nie wytypował poprawnie wszystkich 6 liczb. Bez najwyższej nagrody zakończyło się również losowanie Lotto Plus. Oznacza to, że kumulacja wzrasta do 12 milionów złotych. Trzymam kciuki za mieszkańców naszego subregionu. Niech ktoś z Was trafi tą szóstkę i zgarnie naprawdę duże pieniądze. Tak tylko wspomnę jeszcze, że za piątkę też niemało płacono podczas sobotniego losowania. Takich piątek w Lotto wylosowano 70, ponad 5800 złotych zdobyli ci, którzy trafili 5 z 6 cyfr.

0: Jak poprawić służbę zdrowia? O tym jutro na posiedzeniu rządu. Potem policyjny pościg za nastolatkami na motocyklach krosowych. Zajrzymy też w Tatry, tam remonty dwóch popularnych szlaków.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Na jutrzejszym posiedzeniu rządu ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda ma przedstawić projekty rozporządzeń i ustaw, które mają poprawić funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Chodzi m.in. o wynagradzanie i warunki zatrudniania lekarzy. Treść części z nich jest już znana, bo dokumenty pojawiają się na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Wawrzyniec Zakrzewski.
2: Jeden z najnowszych to projekt rozporządzenia dotyczący obowiązku przekazywania NFZ-owi przez szpitale godzinowo grafików lekarzy, bo dzięki takiemu rozwiązaniu fundusz będzie mógł wyśledzić i ukrócić przypadki pobierania wynagrodzenia za pracę w różnych placówkach jednocześnie, czyli tak zwanego dublowania dyżurów. Jeśli zaś chodzi o projekty ustaw, w skrócie rzecz ujmując, jeden ma dotyczyć wprowadzenia limitu stawki godzinowej do 240 zł brutto, a drugi obowiązku pracowania na przynajmniej pół etatu w jednym szpitalu. A na tym nie koniec, przekonuje wiceszef kancelarii premiera Jakub Stefaniak z PSL-u.
3: To jest tylko i wyłącznie element pracy nad olbrzymią reformą, bo reforma ochrony zdrowia to jest olbrzymia reforma.
2: A każdy z koalicjantów, jak zauważa polityk, ma na nią swoje pomysły.
0: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska zapowiada kolejne zmiany w programie Czyste Powietrze. Według urzędników wielu Polaków rezygnuje ze złożenia wniosku przez konieczność opłacenia audytu energetycznego domu. Rozwiązaniem tego problemu ma być bon energetyczny, który pokryje całość lub część kosztów audytu, mówi wiceprezes funduszu Robert Gajda.
4: W tym wypadku wszystko jest uzależnione od tego, jaka będzie cena na rynku, bo też sobie zdajemy sprawę, że jeżeli zapewniamy pewną kwotę, to zawsze jednak rynek to wykorzystuje i podnosi kwoty swoich usług. My zamierzamy dać do kwoty 1500 zł maksymalnie brutto na dany bon dla danego beneficjenta.
0: Bon energetyczny ma zostać wprowadzony pod koniec tego roku. Dwaj piętnastolatkowie uciekali przed policją na motocyklach krosowych. Jeździli daleko od swoich domów bez uprawnień i w nieprzeznaczonym do tego miejscu na terenie gminy Olsztynek. O sprawie policję powiadomili okoliczni mieszkańcy. Obu nieletnim motocyklistom nie udało się uciec przed odpowiedzialnością. Jednego zatrzymano po krótkim pościgu, drugiego w domu. Obojgiem zajmie się teraz sąd rodzinny. Sąd w Londynie z kolei zdecydował, że brytyjsko-polski youtuber Stu zostanie wydany Polsce. Informują o tym brytyjskie media. Polska domagała się ekstradycji mężczyzny w związku z podejrzeniem popełnienia przez niego przestępstw seksualnych wobec nieletnich. Według polskiego nakazu aresztowania youtuberowi grozi do 12 lat więzienia. Rozpoczęły się remonty dwóch popularnych szlaków wysokogórskich w Tatrach. Na szlaku z hali gąsienicowej na Zawrat wymieniane są stare łańcuchy, a w pobliżu buli pod rysami naprawiane stopnie, które uszkodziła lawina skalna. Szlaki nie są zamknięte, ale można się spodziewać chwilowych utrudnień.
5: Wykonawca będzie wymieniał fragment łańcucha i na ten czas zatrzyma ruch turystyczny na około 15 minut. Następnie przepuści ludzi i przejdzie do kolejnego fragmentu.
0: Mówiła Marta Mazik z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Prace na szlaku na Zawrat potrwają 2 dni, na rysach 2 tygodnie.

0: ocenił te inwestycje na podobnym poziomie. Władze mają już jasny obraz sytuacji i w związku z tym radnym zostanie przedstawiony pomysł zwiększenia środków na przebudowę stadionu Tysiąclecia. Burmistrz Romuald Andosik w wydanym komunikacie zapewnia mieszkańców, że celem nie było odwlekanie inwestycji, ale sprawdzenie, czy można ją zrealizować taniej i tym samym rozsądnie gospodarować publicznymi pieniędzmi. Dodajmy, że kolejnym etapem po modernizacji stadionu ma być budowa bieżni.
1: Konin FM. Pogoda.
2: Chłodno dzisiaj, teraz na termometrach mniej niż 19 stopni ze względu na chłodniejszy, momentami silniejszy wiatr, w porywach nawet do 45 km na godzinę. Odczuwalna temperatura to tylko plus 15. W kolejnych godzinach nie zabraknie opadów deszczu. Ten deszcz również jutro. Troszkę go mniej ma być w środę. W czwartek znowu fronty atmosferyczne, które przyniosą niskie temperatury, no i padający deszcz. W czwartek nawet mniej niż plus 20 stopni na termometrach. Ale byle do soboty. Cieplej ma zacząć robić się w sobotę, w niedzielę. Nawet mamy takie prognozy, które mówią, że będzie gdzieś w okolicach plus 30. Zobaczymy, czy tak właśnie będziemy mieli. Jeśli mówimy o pogodzie, co tam w kalendarzu? Po 16 tam jesteśmy, tam spoglądamy, tam zerkamy i naszych słuchaczy informuje. 20 dzień lipca, poniedziałek, Czesław Małgorzata Hieronim. Dzisiaj imieniny świętują, poza tym też z kwiatkiem i z życzeniami trzeba biec do Pawła, Leona, Czesława, Remigiusza, Ludwika, Eliasza, Aureliusza, Leona, Hieronima, Modesta oraz Flawiana. Słońce w 201 dzień roku pracuje, tak, tak, choć średnio go widać, to słoneczko. Pracuje 16 godzin 5 minut. Zachód słońca zaplanowany dla Konina i regionu jest o 20.50.

godzinie 16. Również w lipcu trzeba liczyć się z utrudnieniami, problemami. Takie teraz występują w naszym subregionie, jeśli chodzi o roboty drogowe, jeśli chodzi o ruch i utrudnienia i kolizje. Od kolizji zaczynamy w okolicach MOP-u w Lądku, autostrada A2. Tam jest kolizja, mogą być problemy i utrudnienia w Koninie Korek.

Rondo Miast Partnerskich, nowa przeprawa spółdzielców, Aleje 1 Maja, Dworcowa Wyszyńskiego. Więcej problemów to już wylot z Konina w stronę Kleczewa w miejscowości Władimirów, pracujący drogowcy, ruch drogowy. Roboty drogowe też występują na autostradzie A2 w okolicach byłego punktu poboru opłat w Żdżarach. 72 jedziemy do Turku, mijamy Tuliszków, Grzymiszew, no i jesteśmy w Turku, rondo Romana Dmowskiego. Tam liczcie się z problemami, problemy też na Alei Józefa Piłsudskiego, Legionów Polskich oraz oczywiście na Alei Jana Pawła II. Bezpiecznej podróży i tańszego paliwa życzymy.

Kolin FM. Just

0: Cabral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Biegnij, Stefan, biegnij!
2: A gdzie mam biec?
1: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Mają tam piękną wystawę mebli kuchennych wraz z możliwością zrobienia projektu i wizualizacji naszej wymarzonej kuchni.
2: Ale czy warto nam się aż tak spieszyć?
1: Oczywiście! Teraz meble kuchenne są w promocji i możemy sporo zaoszczędzić.
2: To spieszmy się, aby inni nam nie wykupili i nie było za późno.
1: Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałta Rejwy 10. Zapraszam.

A teraz za uwagę proszę wszystkich mieszkańców naszego subregionu. Pewnie już otrzymaliście na swoje telefony alerty dotyczące tego, że jutro od godziny 7 do 19 na terenie całego kraju odbędą się ćwiczenia systemów alarmowania z wykorzystaniem syren. Prosimy o zachowanie spokoju. Jak możemy przeczytać w informacji, uruchomienie syren odbywa się wyłącznie w ramach ćwiczenia i nie jest związane z wystąpieniem rzeczywistego zagrożenia. Dlatego prosimy mieszkańców o zachowanie spokoju i nie podejmowanie żadnych działań w związku z emitowanymi sygnałami. Celem ćwiczenia jest sprawdzenie funkcjonowania systemu ostrzegania i alarmowania ludności, obowiązujących procedur oraz współdziałania służb i jednostek odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców. Jeszcze taka prośba, przekażmy tą informację rodzinie, sąsiadom oraz innym osobom, które mogą mieć utrudniony dostęp do komunikatów publikowanych w internecie. Tutaj jest zwłaszcza apel, żeby uprzedzić starsze osoby, że jutro od godziny, tak jak mówiłem, 7 do 19 mają odbywać się te ćwiczenia, żeby nikt nie wystraszył się czasem, słysząc syreny alarmowe.

0: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Wiadomości Konin FM.
2: Miasto Konin rozwija ekoedukację. W pierwszym liceum ogólnokształcącym na Starówce powstanie ekosalka. Samorząd otrzymał na nią dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Pracownia wyposażona zostanie w meble, a także sprzęt multimedialny i komputerowy wraz z oprogramowaniem edukacyjnym z zakresu ekologii i przyrody. Zakupione zostaną też pomoce dydaktyczne, mikroskopy badawcze, modele biologiczne, pomoce z zakresu efektywności energetycznej, ochrony powietrza, adaptacji do zmian klimatu, ochrony wody i powietrza, czy też wpływu hałasu na człowieka. Celem tego miejsca będzie podniesienie świadomości ekologicznej oraz budowanie postawy poszanowania przyrody. Ekosalka w pierwszym LO umożliwi kompleksowe, nowoczesne i atrakcyjne prowadzenie zajęć z tematyki ochrony środowiska. Nowa pracownia ma zostać urządzona do końca października. Od 23 do 26 lipca Wielkopolanie będą reprezentować Polskę podczas Międzynarodowej Olimpiady Pożarniczej CTIF w Austrii. Spośród 13 drużyn z naszego kraju aż 8 pochodzi z naszego województwa. Z grona ochotniczych straży pożarnych do Austrii wyjeżdżają 4 ekipy OSP Lądek z powiatu słupeckiego i 2 z OSP Głuchów z powiatu tureckiego. Natomiast zawodowe straże reprezentować będą funkcjonariusze z komend powiatowych PSP z Pleszewa i Turku. To efekt znakomitych wyników osiągniętych podczas ubiegłorocznych zawodów krajowych. Olimpiada pożarnicza CTIF organizowana przez Międzynarodowy Komitet Techniczny Prewencji i Zwalczania Pożarów to zawody, które polegają na rywalizacji w widowiskowych konkurencjach sprawnościowych, ćwiczeniu bojowym oraz sztafecie pożarniczej, które kładą nacisk na precyzję, technikę i współpracę w zespole. Trzymamy kciuki za naszych reprezentantów i życzymy im sukcesów na międzynarodowej arenie. Przywróćmy życie w centrum. Nowoczesny deptak na ulicy Dworcowej. To jeden z dużych projektów konińskiego budżetu obywatelskiego. Jego celem jest stworzenie nowoczesnej i przyjaznej przestrzeni w centrum Konina, która stanie się reprezentacyjną wizytówką miasta, witającą mieszkańców oraz odwiedzających już po wyjściu z dworca PKP. Projekt zakłada poprawę estetyki centrum miejskiego w kierunku przestrzeni sprzyjającej spotkaniom, odpoczynkowi i integracji. Dzięki realizacji projektu mieszkańcy zyskają poprawę nawierzchni chodników, miejsca do odpoczynku, ławki, zieleni, strefy relaksu, wprowadzenie nowoczesnej zieleni miejskiej oraz przestrzeń dostępną, przyjazną dla dzieci, seniorów i osób z niepełnosprawnościami. Takie zmiany zależą jednak od nas. Głosowanie w ramach KBO czeka nas we wrześniu.

podczas ostatniego ciepłego, a nawet nie boję się powiedzieć momentami gorącego weekendu, bo tak było gorąco, wcale nie tak jak teraz. Z 10 stopni więcej podczas, zwłaszcza soboty, taką temperaturę mieliśmy. To podczas tego weekendu wielu mieszkańców naszego subregionu na pewno spędzało czas na świeżym powietrzu. No, odbywały się rajdy rowerowe, na przykład na terenie gminy Rychwał. No to czas zobaczyć, co tam się działo. No i ten rajd rowerowy to było połączenie aktywności fizycznej z otwarciem nowych ogrodów deszczowych w Rychwale i w miejscowości Święcia, które będą służyć mieszkańcom i środowisku przez długie lata. To także kolejne miejsce sprzyjające spotkaniom, odpoczynkowi i integracji mieszkańców. Można powiedzieć, że trzeba się cieszyć, że tak wielu uczestników wzięło udział w rajdzie. Władze gminy na czele z panem Stefanem Dziamarą, czyli można tak nazwać szefem gminy Rychwał, dziękują tym, którzy wzięli udział. Dziękują za obecność, wspólnie spędzony czas i promocję aktywnego stylu życia. Podziękowania szczególnie tutaj do pani Sołtys, do OSP Święcia z panem prezesem oraz Koła Gospodyń Wiejskich w Święciach. Najlepsze inwestycje to te, które łączą ludzi, te, które dbają o środowisko i to te, które służą całej lokalnej społeczności. Zespół MIG.

0: studia pierwszego i drugiego stopnia, w tym bezpłatne kierunki niestacjonarne o kluczowym znaczeniu dla regionu, wysokie stypendia, międzynarodowa wymiana studencka, doświadczeni wykładowcy, praktyczne zajęcia i nowoczesna baza. To atuty studiowania w Akademii Nauk Stosowanych w Koninie. Więcej na ans.konin.edu.pl. Dołącz do nas już dziś!
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Szewc Kaletnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie kaletnicze krawieckie. Telefon 63 242 17 85.

Zbliżamy się do 17. Wczoraj emocje piłkarskie sięgały zenitu wszędzie. A to dlatego, że wszędzie wszyscy kibice. Ci więksi, mniejsi, ci, którzy interesują się piłką nożną, powiem tak, 24 godziny na dobę, ale również ci, którzy interesują się tak, powiedzmy sobie szczerze, zdecydowanie rzadziej. Oni wszyscy wczoraj byli zainteresowani meczem, który się odbył. Finał Mistrzostw Świata 2026. Mistrzostwa Świata za nami. No i co można powiedzieć na temat finału? Hiszpania mistrzem świata. Muzycznie wszystko, co związane z Mistrzostwami Świata, to mogliście na przykład usłyszeć po godzinie 15. Tak się przywitałem. Przywitałem się utworem Shakiry. Ta pani znowu zaśpiewała hymn związany z Mistrzostwami Świata, które za nami, ale teraz też wspomnę o meczu, którym podczas tego weekendu, mecz sparingowy miał miejsce. Piłkarki Medyka Konin, tutaj taką informację przekazuje nasz wierny słuchacz, informator piłkarski, pan Marek, dziękujemy. Medyk Konin zremisował w sobotę w sparingu 2-2 z drużyną Lecha Poznań. Bramki dla Medyka zdobyły Starczyńska i Włodarek. Medyk zremisował, Hiszpania wygrała. No to co? Piłkarsko, można powiedzieć, weekend nawet.

Obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko w łodzi iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońcu.

0: Litr benzyny za 8 zł to coraz bardziej realne. W pogodzie z kolei burze i silny wiatr. Powiemy gdzie. Będzie też o szóstce, która sporo zaoszczędziła, drukując kody kreskowe.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Marcin Krzemiński. Niestabilna sytuacja na Bliskim Wschodzie odbija się na cenach na stacjach paliw. Już teraz trzeba sięgnąć głębiej do kieszeni, a będzie jeszcze drożej. Jak sugerują analitycy, podwyżki czekają nas co najmniej do przyszłego tygodnia. Cena 98 może skoczyć aż do 8 zł i 20 groszy. Błażej Kulesza.
2: Sytuację jak na razie wykorzystuje opozycja, strasząc cenami.
3: To są paragony grozy.
2: Mówi Przemysław Czarnek, kandydat na premiera.
3: Paragon, który otrzymałem przed chwileczką, 300 zł, przy benzynie 7,29.
2: To jeszcze nie czas na kolejną rządową interwencję, mówi Ryszard Petru z Centrum.
4: Gdyby to znowu było 130-140 na baryłkę dolarów, można by rozważyć taki program punktowo.
2: Ceny ropy po weekendzie przekroczyły na giełdzie 90 dolarów za baryłkę i na tym nie koniec, przekonuje Jakub Bogucki z epetrol.pl.
5: Obawiam się, że jeżeli konflikt będzie nam się dalej rozwijał w tym tempie, czy dalej będą działania o takim rozmachu militarnym prowadzone, no to niestety te 100 dolarów jest zupełnie prawdopodobnym scenariuszem.
2: A to oznacza, że benzyna po 8 zł to coraz bardziej realny scenariusz.
0: Burze nadal możliwe na północy kraju. Ostrzeżenia pierwszego stopnia obowiązują na ogół do późnych godzin wieczornych na Pomorzu Zachodnim, Pomorzu oraz w większości województwa warmińsko-mazurskiego. Z kolei w nocy i jutro do wczesnego popołudnia nad morzem w pasie od Ustki po wybrzeże może też bardzo mocno wiać. Do 80 km na godzinę. Premier Donald Tusk pogratulował Andy'emu Burnhamowi objęcia urzędu premiera Wielkiej Brytanii. Jak podkreślił, Polska i Wielka Brytania to bliscy przyjaciele i sojusznicy, zatem z niecierpliwością oczekuje współpracy z Burnhamem na rzecz bezpieczniejszej i silniejszej Europy. Burnham jest 7. szefem rządu Królestwa od czasu referendum brexitowego w 2016 roku. Aż 11 zarzutów oszustwa usłyszała kobieta z Kościana w Wielkopolsce, która oszukiwała na kasie samoobsługowej. Grozi jej nawet 8 lat więzienia. 50-latka dopuściła się serii oszustw w supermarketach, używając własnych kodów kreskowych, mówi Jarosław Lemański z policji w Kościanie.
6: Jak ustalili policjanci, kobieta wcześniej drukowała kody kreskowe należące do tanich produktów, a następnie podczas zakupów wybierała droższe produkty, naklejając na nie wcześniej przygotowane naklejki. Przy kasach samoobsługowych skanowała podmienione kody, dzięki temu płaciła kwotę odpowiadającą cenie znacznie tańszego produktu.
0: Kobieta w ten sposób robiła zakupy przez 3 miesiące i zaoszczędziła 800 zł. Teraz o jej losie zadecyduje sąd. Ważna informacja dla kawoszy. Picie do 5 filiżanek kawy dziennie jest bezpieczne dla większości dorosłych i może wiązać się z niższym ryzykiem niektórych chorób układu krążenia. Wynika z analizy

0: godzinie 10 aż do godziny 16 będą rozmowy. Dużo będzie meetingów, spotkań, ponad 17 meetingów na różne problemy związane z naszym życiem. Uzależnień jest coraz więcej, więc tych spotkań jest coraz więcej, meetingów również. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcą się zapoznać z tą tematyką, nie tylko osoby uzależnione, ale też rodziny i przyjaciół.
1: Mówi ksiądz Jarosław Chybza, dyrektor Lichańskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym. Przypomnijmy, że na terenie sanktuarium na co dzień można skorzystać ze wsparcia profesjonalistów w kwestii wychodzenia z nałogów, a w spotkaniach trzeźwościowych biorą udział osoby zmagające się z różnymi uzależnieniami, od alkoholizmu poprzez narkotyki, nikotynizm, na hazardzie kończąc.
2: Konin FM. Pogoda.
3: Słońce teraz pojawiło się nad Konińską Starówką, gdy w ostatniej godzinie przeważnie mieliśmy ciemne chmury, a nawet w okolicy tutaj, z tego co wiem od naszych słuchaczy, pojawiały się opady deszczu. Tych opadów deszczu jeszcze możemy dzisiaj doświadczać. Nawet zerknę teraz na radar opadów. Od strony zachodniej, północno-zachodniej zbliża się nawet taka większa fala opadów. Czy pojawiają się również wyładowania atmosferyczne? Jest to możliwe. Dzisiaj burze, wyładowania atmosferyczne, grad pojawią się już w naszym subregionie. Czy pojawią się cieplejsze dni? Na nie, według prognoz, trzeba zaczekać do najbliższego weekendu.
2: Konin FM.
3: Po 17 już czas, już jesteśmy, więc czas zobaczyć, co w kalendarzu świąt nietypowych. Międzynarodowy Dzień Królewskiej Gry dzisiaj, Międzynarodowy Dzień Szachów. No by się chciało pewnie zagrać, przypomnieć, jak to kiedyś w tą grę się grało. To mówię o sobie. Kiedyś w szachy próbowałem, teraz powiem szczerze, nic już nie pamiętam. Mamy poza tym też Dzień Księżyca, to jeśli chodzi o Księżyc, to zachód Księżyca dla naszego subregionu planowany jest minutę przed 23. Przysłowie na dziś. Deszcz na święto Małgorzatę jest orzechą na stratę. Jaka Małgorzata, takie będzie półlatka. Kiedy w Małgorzatę kropi, siano się źle kopi. Przypominam, dzisiaj imieniny Czesława i Małgorzaty.

Podróżujący trasą warszawską Starymi Mostami, uważajcie też na Kleczewskiej. Drodzy kierowcy, po godzinie 17 ruch już spokojniejszy, przeszkadzać dzisiaj

na pewno mogą warunki atmosferyczne, czyli padający deszcz, burze, o których wspominałem. Takie zjawiska dzisiaj cały czas mogą występować. Prowadzone są w wielu miejscach naszego subregionu ze względu na to, że mamy lato. Roboty drogowe do Skulska zaglądamy w związku z remontem drogi powiatowej na odcinku Skulska Wieś Lisewo Parcele. Gmina Skulski informuje o wprowadzeniu czasowej zmiany organizacji ruchu z powodu remontu. Utrudnienia można spotkać w miejscowościach Skulska Wieś, Paniewo, Czartowo, Lisewo Parcele oraz na drogach gminnych w miejscowościach Paniewo i Czartow. Roboty drogowe tam trwają od dziś. Kierowcy, to bezpiecznej podróży Wam życzymy i dla Was teraz Piątka Pań. Bardzo ostrych pań.

0: MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
1: W sukni, swetrze, no i w bluzie. Elegancko czy na luzie. Ubierzemy Cię kompletnie na te dni najbliższe letnie. Duży wybór, niskie ceny. Gdzie to zrobić? Wszyscy wiemy. U Puszystej Pani. Gdzie wybór doskonały? W Koninie. Na Kolejowej 7A. Każde miejsce owo zna.
2: Sklep odzieżowy Puszysta Pani z odzieżą damską plus size. Zaprasza na ulicę Kolejową 7A w pobliżu Poczty Głównej w godzinach od 9 do 18. W soboty od 9 do 14.
3: W niedziele handlowe również.
4: Szkoła Jazdy Turbo organizuje kursy ADR, które pozwolą Ci zapoznać się w szczegółowy sposób z zasadami przewozu materiałów niebezpiecznych. Na szkolenie zapraszamy kierowców chcących podjąć pracę związaną z transportem takich towarów. Ilość miejsc ograniczona. Telefon 500 076 890. Konin Poznańska 40.

Jak wiadomo, ten tydzień ma być chłodniejszy, ale i tak mamy lato, no i mamy czas, gdy wielu z naszych słuchaczy, wielu z mieszkańców subregionu konińskiego korzysta z takiego udogodnienia jak rowery. No ale rowery to też jest łup dla złodziei, żeby w jakimś stopniu zabezpieczyć rower albo po kradzieży go odzyskać, to trzeba go oznakować. Takie bezpłatne znakowanie rowerów już wkrótce w Golinie zapraszają na tą akcję Komenda Miejska Policji w Koninie, Dom Dzienny Senior Plus w Golinie oraz Gmina Golina. Akcja odbędzie się 22 lipca w środę od 9 do 12.30 na terenie Dziennego Domu Senior Plus w Golinie przy parkingu Urzędu Miejskiego. Znakowanie roweru to skuteczny sposób na zwiększenie bezpieczeństwa jednośladu oraz ułatwienie jego identyfikacji w przypadku kradzieży lub zagubienia. Przypominam, wszystko na parkingu przy Urzędzie Miejskim, żeby na przykład później rowerem bezpiecznie poruszać się na przykład po parku. Ale żeby skorzystać z tej akcji, w której udział jest bezpłatny, trzeba wcześniej skontaktować się i umówić, dzwoniąc pod numer telefonu 603 479 755. Do oznakowania roweru wystarczy zabrać oczywiście rower, dokument tożsamości oraz znać swój adres e-mail.

0: Wiadomości Konin FM.
1: 78 wielkopolskich zabytków otrzyma od samorządu województwa środki na remonty i konserwacje. Łącznie na ten cel przeznaczonych zostanie 2,5 miliona złotych. Dzięki dofinansowaniu możliwe będzie prowadzenie prac, które pomogą zachować wielkopolskie dziedzictwo kulturowe dla kolejnych pokoleń. To m.in. kościół świętego Sebastiana z 1557 roku w Kłodawie, który doczeka się odnowienia malowideł na ścianie zachodniej nawy. To także XIX-wieczny kościół pod wezwaniem świętego Jakuba Apostoła we Wrzącej Wielkiej, przy którym kontynuowane będą prace renowacyjne elewacji. W Graboszewie koło Strzałkowa zaplanowano prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu świętego Izydora w bocznej kaplicy kościoła świętej Małgorzaty z 1650 roku. Wsparcie trafi także do kościoła w Osieku Wielkim, do świątyni w Borysławicach Kościelnych, w Sadlnie czy do kościoła ewangelicko-augsburskiego w Turku, gdzie wyremontowana zostanie wieża świątyni. Ponadto w Żychlinie w gminie Stare Miasto będą prowadzone prace konserwatorskie grobowca na cmentarzu parafii ewangelicko-reformowanej. Dobre wieści z gminy Krzymów. Są pieniądze na remont wieży widokowej na Złotej Górze. Radni wprowadzili do budżetu gminy 118 tysięcy złotych pomocy z samorządu województwa wielkopolskiego dzięki nowej dotacji. Pula przeznaczona na modernizację wieży wynosi łącznie 274 tysiące, ponieważ gmina już wcześniej zabezpieczyła część pieniędzy na takie zadanie. Do połowy sierpnia ma zostać wyłoniony wykonawca, który zajmie się modernizacją obiektu. Przypomnijmy, że wieża została zamknięta dla zwiedzających w marcu ubiegłego roku. Stało się to po ekspertyzie, która wykazała pojawiające się grzyby i szkodniki na drewnianych elementach konstrukcji. Bezpłatne zajęcia Nordic Walking dla mieszkańców Konina w każdym wieku. To jeden z małych projektów KPO. Nordic Walking to jedna z najprostszych i najskuteczniejszych form aktywności dla każdego. Bezpłatne zajęcia dla mieszkańców Konina to otwarty projekt dostępny dla wszystkich, niezależnie od wieku i kondycji. Regularny ruch poprawia zdrowie, zwiększa sprawność fizyczną i zapobiega chorobom cywilizacyjnym. W ramach zajęć uczestnicy nauczą się prawidłowej techniki marszu, wezmą udział w testach sprawnościowych oraz skorzystają z sesji rozciągania i zwiększania mobilności. Wszystko odbywa się pod okiem wykwalifikowanych instruktorów w przyjaznej atmosferze, na świeżym powietrzu. Zajęcia są całkowicie bezpłatne i odbywają się cyklicznie, ale czy takie spotkania będą kontynuowane, zależy od nas. Głosowanie w ramach konińskiego budżetu obywatelskiego we wrześniu.

Formacja Simple Plastic na antenie Konin FM. Czy Kazimierz Biskupi będzie miastem? Wiele na to wskazuje, że jest szansa, że to stanie się już 1 stycznia roku 2027. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało projekt rozporządzenia dotyczący nadania statusu miasta Kazimierzowi Biskupiemu. To jeden z ostatnich etapów przywrócenia praw miejskich tej miejscowości. Opublikowany projekt jest obecnie na etapie opiniowania przez poszczególne komitety. Następnie musi jeszcze trafić do komisji prawniczej i dopiero będzie wtedy procedowany przez Radę Ministrów. Gdy zostanie przyjęty, podpisać musi go premier. Jeśli wszystkie etapy przebiegną pomyślnie, to w optymistycznej wersji Kazimierz Biskup jako kolejne miasto w powiecie konińskim odzyska prawa wyborcze. Pierwsze prawa miejskie oczywiście. Ach, coś z wyborami mi się zakręciło. Prawa miejskie Kazimierz Biskupi wtedy miałby odzyskać 1 stycznia 2027 roku. Jeśli chodzi o wybory muzyczne, to na naszej antenie już teraz wakacyjnie. Formacja Venga Boys i Sia.

0: FM. Konin FM.
1: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
2: Lubisz modę w najlepszym wydaniu i najlepszej cenie? 30 lipca w Koninie wielkie otwarcie second hand, pełne kosze za grosze. Konin, ulica Spółdzielców 4. Odkryj wyjątkowe ubrania oraz atrakcyjne nagrody marki Philips. Second hand. Przyjdź 30 lipca. Konin, ulica Spółdzielców 4, Kaufland.
3: Reklam.

9,5 minuty dzieli nas od godziny 18. Konin FM to najbardziej roztańczone radio w regionie, które gra dla was na fali 104.1 FM. Od 13 do 19 lipca w poprzednim tygodniu strażacy musieli interweniować. Ile razy i gdzie już informuję? 49 zdarzeń, 21 pożarów, 25 miejscowych zagrożeń oraz 3 alarmy fałszywe. Szacunkowe straty powstałe w wyniku zaistniałych zdarzeń wyniosły prawie 1 230 000 złotych. Wartość uratowanego mienia to ponad 440 tysięcy. W działaniach brało udział 130 zastępów oraz ponad 580 strażaków PSP i OSP. Zbliża się 18, tak, tutaj nic się nie zmienia. Jutro od 15 jestem. Wtorkowe moje spotkanie z wami, program Popołudnie w dobrym rytmie właśnie wtedy. Za dzisiejsze poniedziałkowe 3 godziny dziękuję. Do usłyszenia, trzymajcie się ciepło i uważajcie na siebie. Bye, bye.

0: naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
2: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem. Codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
8: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.

0: Już dziś wszystkie sery Duc de Coeur aż 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej przy zakupie dwóch.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama. Konin FM. Wiadomości sportowe Konin FM.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Mundial się skończył, więc czas na kwalifikacje europejskich pucharów. Lech, jeśli upora się w drugiej rundzie z Orchus, w trzeciej zmierzy się ze zwycięzcą rywalizacji między Sabah Baku a Kup Spaloseura, o czym zdecydowało losowanie w siedzibie UEFA. Ponadto Górnik Zabrze, jeśli wygra z Fenerbahce, to w trzeciej rundzie trafi albo na Sturm Graz, albo na Heart of Midlothian. Natomiast piłkarze Jagiellonii w trzeciej rundzie kwalifikacji Ligi Europy zmierzą się z Rangersami. A wracając do Mundialu, Hiszpania piłkarskim mistrzem świata została po raz drugi w historii. W nowojorskim finale mundialu pokonała po dogrywce broniącą tytułu Argentynę 1-0. A finałowe starcie nie stało na najwyższym poziomie. Mundial i sam mecz finałowy podsumuje teraz Michał Waszkiewicz.
4: Podczas tego miesiąca w USA, Meksyku i Kanadzie kibice na pięknych i nowoczesnych stadionach obejrzeli sporo znakomitych meczów. Żadna z tych rzeczy nie miała jednak miejsca w finale. Stadion w Nowym Jorku może jest ogromny, ale nie ma zadaszenia, co uroku raczej mu nie dodaje. Do tego sam mecz był momentami nudny i słaby, co gorsza trwał wieki, bo przerwa, wiadomo, halftime show, swoją drogą nie najlepszy, przedłużyła się do niemal 30 minut. A że mieliśmy dogrywkę, to całość z dekoracją zwycięzców trwała prawie 4 godziny. Powodu do narzekań było sporo, ale oczywiście nie dla szefa FIFA Gianniego Infantino. Czuję się świetnie, fantastycznie. Jestem zachwycony i ogromnie usatysfakcjonowany niesamowitym sukcesem tego mundialu. Jestem niezmiernie szczęśliwy, ponieważ to, co zrobiliśmy, dało radość milionom ludzi w Ameryce i na całym świecie. Oddajmy jednak Hiszpanom, co ich zagrali kapitalny turniej i zasłużyli na to mistrzostwo w pełni.
3: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Belgijska Federacja Piłkarska nie przedłużyła kontraktu z selekcjonerem Rudim Garcią, mimo że Francuz osiągnął wszystkie wyznaczone przed nim cele. Czerwone Diabły pod jego kierunkiem dotarły do ćwierćfinału mundialu, w którym przegrały z późniejszym triumfatorem, czyli wspomnianą Hiszpanią 1-2. Była to jedyna bramka, jaką mistrzowie świata stracili w tym turnieju.
2: Konin FM. Konin FM 104.1. Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Wieczór i noc z przelotnym deszczem w całym kraju. Jutro znów pogoda w kratkę. Trochę słońca, trochę chmur i trochę deszczu, a miejscami na północy także burze. Na termometrach od 16 stopni na Pomorzu, przez 18 na Mazowszu i Śląsku, do 21 w Wielkopolsce.
1: Konin FM 104.1.
2: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca. Reklama.
1: Konin FM.

0: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca. Reklama. Konin FM.
2: Konin FM. Wiadomości sportowe Konin FM.
3: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Mistrzowie świata wrócili do kraju. Samolot z hiszpańską ekipą wylądował na lotnisku w Madrycie po godzinie 14.30, a w stolicy trwa wielka fiesta z udziałem według szacunków nawet 500 000 kibiców. Piłkarzy i członków sztabu podjął król Filip VI, który był obecny na finale w Nowym Jorku. Kulminacja fety planowana jest mniej więcej na godzinę 21, kiedy autobus z piłkarzami La Furia Roja ma dojechać na Plaza de Cibeles. Hiszpania w finale mundialu pokonała Argentynę 1-0 i po raz drugi została piłkarskim mistrzem świata. A sam mundial, jaki był największy i najdłuższy w historii, to na pewno, ale czy najlepszy? Tu zdania są podzielone. Ale nie ma wątpliwości, że wygrała go zdecydowanie najlepsza drużyna całego turnieju, o czym opowie teraz Michał Waszkiewicz.
4: Złóżmy hołd Hiszpanom. 8 meczów, żadnej porażki, tylko jeden stracony gol. W sumie są już niepokonani od rekordowych 38 spotkań. W finale nie pozwolili oddać Argentyńczykom żadnego celnego strzału na bramkę. Wygrali po dogrywce 1-0 i są rzeczywiście najlepsi na świecie, mówi trener Luis de la Fuente. Byliśmy cały czas zdeterminowani i przekonani, że to jest nasz finał. Uważam, że ten mecz był z naszej strony niemal perfekcyjny. Gdyby nie świetna postawa bramkarza przeciwników, wygralibyśmy znacznie wyżej. Rodri został piłkarzem turnieju, Unai Simon najlepszym bramkarzem, a obrońca Pau Cubarsi najlepszym młodym zawodnikiem. Sam mundial pobił wszystkie dotychczasowe rekordy, no ale to oczywiste, że pod względem liczby kibiców czy strzelonych goli był najlepszy, skoro był tak rozdmuchany. Patrząc na średnie, to już najlepszy na pewno nie był.
3: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Słynny angielski piłkarz i trener Kevin Keegan zmarł na raka w wieku 75 lat, poinformowała jego rodzina. Keegan był jednym z najlepszych napastników swojego pokolenia. Z Liverpoolem w 1977 roku wygrał Puchar Europy, czyli odpowiednik dzisiejszej Ligi Mistrzów. Był też dwukrotnym zdobywcą złotej piłki, którą otrzymał w 1978 i 1979 roku.

0: Konin FM. Pogoda.
1: Jutro chłodniej niż dziś, na termometrach maksymalnie od 16 stopni na Pomorzu, przez 18 na Mazowszu i Śląsku, do 21 w Wielkopolsce. Pogoda w kratkę, trochę słońca, trochę chmur i trochę przelotnego deszczu, a miejscami na północy zagrzmi.
2: Konin FM.
0: Konin FM.
2: Reklama.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
0: Konin FM.
4: Konin FM.

Już nie musisz czekać 10 tygodni na sofę czy kanapę. Mamy na to rozwiązanie. Wyłącznie w Centrum Meblowym MBS w Koninie. Dziesiątki mebli tapicerowanych dostępnych od ręki prosto z ekspozycji. Promocja dotyczy wybranych modeli z rabatami nawet do 40%. Zasada: kto pierwszy, ten lepszy. Centrum Meblowe MBS. Z miłości do mebli i dekoracji. Konin, ulica Wałterejwy 10 zaprasza. Pospiesz się!